0: koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym CPN? Mundial rozpoczęty. W meczu otwarcia górą byli gospodarze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
2: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
0: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
4: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
0: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Copernicus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
5: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upałów związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
0: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. I na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice urządzili w mieście meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
1: A co w regionie?
6: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Wśród najważniejszych zmian przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań-Główne-Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań-Główne-Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz do Zbąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września-Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną cztery pociągi relacji Poznań-Kostrzyn-Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich. I zmieniamy temat. W niedzielę 14 w Licheniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
7: W tym roku odbędzie się pod hasłem Czas obronić małżeństwo. Czas obronić życie. Nasze spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice, sprawowaną w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po Eucharystii wyruszymy wspólnie alejkami sanktuarium, rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Rozważania przygotowała pani Katarzyna Piasecka, mama wielodzietnej rodziny, od lat związana i zaprzyjaźniona z Licheńskim Sanktuarium. Marsz zakończy się przy pomniku Świętego Jana Pawła II, gdzie przypomnimy fragment jego przemówienia, poświęcone godności człowieka oraz wartości życia i rodziny. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wsparcia Płodności Naprotechnologia, działający przy Wiecheńskim Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, rodziny, dzieci, dziadków oraz wszystkich tych, którym bliska jest troska o życie i rodzinę.
6: Mówiła Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Wiecheńskiego Sanktuarium. Zbliża się lato, to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rusza z konkursem Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Ta edycja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-2020, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego kursu e-learningowego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest już dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwach oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych. I zmieniamy temat. Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna Turkowice zapraszają na piknik rodzinny. Będą animatorzy zabaw, kreatywne zajęcia, konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz sprzętu strażackiego, dmuchaniec dla dzieci, zimne i ciepłe przekąski, kiełbaski z grilla oraz zabawa taneczna z DJ-em. A to wszystko 20 czerwca od 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Turkowicach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju może dziś przelotnie popadać deszcz, najwięcej chmur na zachodzie, ale w pozostałych regionach będą przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu Zachodnim, 19 na Śląsku, do 20 na Mazowszu.

0: co w regionie.
1: Od wczoraj trwa 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Przez te wszystkie lata nasze miasto gościło ponad 200 tysięcy młodych wykonawców. W 79 roku po raz pierwszy zostały u nas zorganizowane ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych, które kilkanaście lat później przekształcono w dzisiejszy MDFPiT. To wciąż największa tego rodzaju impreza w Polsce i jeden z największych dziecięcych konkursów w Europie. Jutro w sobotę o 18:00 wielki finał i koncert galowy na scenie, która stoi już przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Wcześniej jednak zobaczymy wszystkich młodych artystów na głównych ulicach Nowego Konina.
2: Kolorowy korowód wyruszy o 17:15 z parkingu spod amfiteatru i ruszy w stronę Morzesławia. Będzie głośno, kolorowo, bardzo muzycznie. Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała, także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Można dołączyć do tego korowodu. Wstęp na koncert galowy jest płatny. Bilety można kupić online na stronie kckbilety24.pl. Także bardzo gorąco zachęcam i do zobaczenia.
1: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Koncert laureatów poprowadzi aktor Adam Zdrójkowski. W tym roku gościmy w naszym mieście w sumie około 2700 osób, nie tylko z całej Polski, ale także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy oraz z Czech. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w związku z festiwalowym korowodem. Już między godziną 17 a 18 jutro na ulicach Wyszyńskiego i Popiełuszki trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i ewentualnych opóźnień w przejeździe autobusów. Poza tym w rejonie Morzesławia wieczorem, podobnie jak przed rokiem, mogą być spore problemy z parkowaniem. Miłośników koni, sportowych emocji i rodzinnego wypoczynku gmina Stare Miasto zaprasza już w najbliższą niedzielę do Trójki na towarzyskie zawody jeździeckie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i zgromadzi zawodników rywalizujących w konkursach skoków przez przeszkody na różnych poziomach zaawansowania. Na uczestników i kibiców czekać będą emocjonujące przejazdy, sportowa atmosfera oraz możliwość podziwiania umiejętności jeźdźców i ich koni, ale te zawody będą nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, lecz również do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Na miejscu przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. przejażdżki konne i bryczką oraz ogródek gastronomiczny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem dobre wieści z zakresu infrastruktury płyną z Krzymowa. Wkrótce rozpoczną się tam remonty kilku gminnych dróg i ulic. Wójt Danuta Mazur podpisała z wykonawcą tych zadań umowy. Chodzi o remont dróg w Genowefie, Smulniku i Zalesiu oraz ulic Piaskowej w Paprotni, Sosnowej i Siennej w Brzeźnie, a także Ziołowej w Szczepidle. Prace obejmą generalne remonty nawierzchni i poboczy. Dodatkowo w Genowefie będą to roboty rozbiórkowe i remont elementów odwodnienia. W Zalesiu regulacja rowów i studni, a na ulicy Siennej remont krawężników i elementów odwodnienia. Koszt realizacji tych zadań wyniesie 1 144 000 zł. Prace rozpoczną się na początku lipca i powinny zostać zakończone do 5 sierpnia.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o wadze zachowania merytoryczności całego procesu sprawdzania i wyboru ostatecznej lokalizacji, a także decydującej roli ekspertów i specjalistów, jeśli chodzi o ustalenie miejsca dla drugiej państwowej elektrowni atomowej. Konin chce, by te decyzje zostały podjęte obiektywnie, biorąc pod uwagę naukowo zweryfikowane argumenty przedstawione w sposób transparentny. Rzetelne ujęcie tego tematu jest jednym z ważniejszych zadań samorządu województwa wielkopolskiego, stąd już we wtorek przeprowadzona zostanie wizytacja z udziałem między innymi przedstawicieli zagranicznych firm, które chcą w Polsce budować drugą elektrownię jądrową. W czasie tego spotkania omówione zostaną parametry techniczne i potencjał konińskiej lokalizacji, a nasi goście wjadą windą na wysokość ponad 100 metrów, gdzie z dachu kotłowni elektrowni Pątnów zostanie im pokazany oparty o sieć naturalnych jezior obecny system chłodzenia. I tu warto podkreślić, że może on zostać jeszcze bardziej rozbudowany o dawną odkrywkę Kazimierz Północ oraz Jóźwin 2B, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo w zakresie działania ewentualnej elektrowni atomowej. Woda do jezior obecnego systemu chłodzenia uzupełniana jest wodą z rzeki Warty poprzez kanał Wartokopło. Takich możliwości technicznych w tej chwili nie ma Bełchatów, ale na korzyść zlokalizowania reaktorów w województwie łódzkim przemawia za to obecność państwowego właściciela kopalni oraz elektrowni i dużo więcej pracowników, których dopiero w przyszłości czekają zwolnienia. Jak zawsze później niż w całej Polsce odbędzie się słupecka odsłona Nocy Muzeów. Muzeum Regionalne zaprasza już za tydzień, w piątek 19 czerwca. Będziemy wtedy świętować stulecie urodzin artystki, malarki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Mimo że nie ma już jej z nami od 9 lat, to nadal jest ona w naszych sercach, w akwarelowych pejzażach, w miejscach, które ją przypominają. Dzięki niej poznaliśmy historię Danki Rozentalówny. Powstała wystawa w muzeum w 2000 roku, a potem zrealizowany został film pod tytułem Przyjaciółki. Niezwykła noc w muzeum w Słupcy poprzedzona zostanie odsłonięciem tablicy pamiątkowej dedykowanej Grażynie Harmacińskiej-Nyczce, która będzie umieszczona na elewacji domu przy ulicy 3 Maja 21 w Słupcy, w którym to 100 lat temu urodziła się artystka. A w programie Nocy Muzeów od godziny 20.30 znajdzie się m.in. wystawa malarstwa i grafiki Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka i Marian Nyczka z udziałem córki artystów Małgorzaty Nyczki-Pisarski. Zobaczymy portret Grażyny namalowany językiem filmu, do obejrzenia którego zaprosi reżyserka Wanda Różycka-Zborowska. Wydarzenie uświetni klimatyczny koncert piosenki polskiej i francuskiej z Nadwisły nad Sekwanę w wykonaniu zespołu Sentindo z Warszawy. Młodzież z liceum ogólnokształcącego w Słupcy zagra premierowy spektakl poetycki pod tytułem Ławeczka. Do tego poznamy bliżej wybitnego artystę, grafika Mariana Nyczkę, dzięki filmowi Fenomen Maria. Odwiedzający za tydzień słupeckie muzeum będą także mogli poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez młodzież zespołu szkół ekonomicznych. Będzie więc artystycznie, malarsko i graficznie, koncertowo i apetycznie. Ważny komunikat Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z informacjami o masowym występowaniu na terenie kilku gmin Kuprówki Rudnicy i Korowódki Dębówki na terenach zurbanizowanych oraz na drzewach rosnących w pasach drogowych. Urząd wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu stosowania specjalnych preparatów zwalczających. Problem polega na tym, że w tej chwili nie ma zarejestrowanych środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania na takich właśnie obszarach, a stosowanie dostępnych środków ochrony roślin w sposób niezgodny z etykietą jest naruszeniem przepisów i podlega karze grzywny. Jednocześnie Wielkopolski Urząd Wojewódzki informuje i uspokaja, że według opracowań naukowców obecna faza rozwojowa wspomnianych szkodników dobiega już końca i w tym miesiącu nastąpi przeobrażenie gąsienic w postać motyla, a co za tym idzie, spodziewajmy się spadku uszkodzeń roślin wywołanych przez te szkodniki, a także znacznie mniejszego występowania wywoływanych przez gąsienice reakcji alergicznych u ludzi. Aktualnie jednak cały czas zaleca się prowadzenie monitoringu faz rozwojowych szkodników oraz fizyczne niszczenie charakterystycznych gniazd w okresie jesiennym, co ma potem wpływ na pojawienie się tego szkodnika w latach następnych, czytamy w komunikacie wojewody wielkopolskiego. Halo dzieciaki, chcecie spotkać się oko w oko z dinozaurem? Już 13 czerwca, czyli jutro w Muzeum Okręgowym w Koninie podczas pikniku paleontologicznego zapraszamy na wyjątkowy pokaz T-Rex Show. Punktualnie o godzinie 15 przed budynkiem Spichlerza pojawi się dinozaur Chrupcio. Piknik paleontologiczny nie tylko dinozaury potrwa od 12 do 18, wstęp jest wolny, ale tego dnia warto w Gosławicach odwiedzić koniecznie jeszcze jedno miejsce. Od 15 na parkingu przy Szkole Podstawowej odbywać będzie się wielki festyn z okazji pierwszego w historii tego osiedla Dnia Gosławic. Będą występy artystyczne, będzie jedzonko od koła gospodyń miejskich, mnóstwo atrakcji dla dzieci i nieco starszych. Będzie też spotkanie naukowe przygotowane przez podlegającą pod Konińskie Centrum Kultury strefę odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa, która przecież też znajduje się w Gosławicach. Zachęcamy więc, by całe sobotnie popołudnie spędzić na tym konińskim osiedlu w dwóch miejscach, na dwóch wyjątkowych, odbywających się w tym samym czasie imprezach, czyli w Muzeum Okręgowym i przy Szkole nr 10. Ta sobota, 13 czerwca, należeć będzie do Gosławic.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Regulamin FM. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Wkrótce startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że od 22 czerwca będzie można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8 tysięcy złotych. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody, na przykład przy użyciu pomp z czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni. Przypominamy o utrudnieniach w ruchu. Od wczoraj w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie wyłączona z użytkowania pozostaje część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Już od wczoraj wyłączony z użytkowania jest także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu i w sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie ulicą jednokierunkową z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę od godziny 17 do 18 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników koncertu galowego i dotyczy to ulic Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia, dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica Księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdą się miejsca do zaparkowania aut. Na parkingach miejskich to parking przy hali sportowej Mosiru, parking przy markecie, część miejska, parking przy cmentarzu komunalnym oraz od 17.30 także parking przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy jednak do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia dojedziemy liniami 58, 59, 60 i 68, a po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny. Od dziś w Starym Koninie trzydniowy festiwal smaków. Do niedzieli nasze miasto będzie miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż trzech festiwalach, tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnię z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. Będzie także coś wyłącznie dla dorosłych, czyli Festiwal Trunków Rzemieślniczych. To będzie weekend pełen smaków, aromatów i wyjątkowej atmosfery nad bulwarem nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie dziś od popołudnia do 21. Jutro od południa też do 21. i w niedzielę od południa do godziny 18. To okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania Konina. Tymczasem Klub Strzelecki Sokół w Kazimierzu Biskupim zapowiedział wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Przez cały lipiec, we wtorki oraz środy, będzie na nich czekać darmowe strzelanie w godzinach od 17 do 18.30. Ta dyscyplina uczy skupienia i pewności siebie.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.
6: Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo.

0: Także lokalnie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
5: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
3: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
6: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
3: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
7: Lajkonik!
8: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
9: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonik.
10: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
11: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
3: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
4: Konin FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Grubybenek.pl. Pogoda.
13: Mamy 10 stopni w tym momencie w województwie wielkopolskim. Wiatr bardzo słaby, 5 km na godzinę, nawet jeżeli gdzieś tam dmuchnie mocniej, to tylko w porywach 12. Ciśnienie w regionie wynosi 1020 hektopaskali, czyli jest wysokie, dla wielu osób bardzo dobre. A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się na termometrach 19 stopni i będzie dzisiaj słonecznie, bez opadów. Jutro temperatura też będzie w granicach 19 kresek w naszym mieście, ale jutro może popadać, zwłaszcza rano i wieczorem. W ciągu dnia też coś może lekko pokropić. Niedziela również będzie deszczowa, poniedziałek też będzie mokry. W niedzielę będzie ochłodzenie, 15 kresek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Grubybenek.pl.
14: Budzimy
15: wschodnią Wielkopolskę.
16: Dzień dobry w piątek. Po siódmej o ułatwieniach, które już są i o takich, na które wciąż czekają osoby kupujące używany pojazd oraz o niemieckojęzycznych sukcesach uczennic podkonińskiej gminy Stare Miasto. Zaczynamy piątek. Piątek, tak? Dobrze? Dobrze, piątek.

0: FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Nowości, które ucieszą osoby przerejestrowujące pojazd. Już od kilku dni nie trzeba odczepiać i zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych, jeśli chcemy zachować te, które były już przypisane do samochodu, który zakupiliśmy z drugiej ręki. Wystarczy odpowiednie oświadczenie, wyjaśnia Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. To duże ułatwienie, bo obecnie nie trzeba zmieniać blach, nawet jeśli są na nich litery nawiązujące do innego województwa. Oprócz tego urzędy nie wymagają już potwierdzenia badania technicznego, bo to wszystko mogą sobie sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. To zmiany, które obowiązują już od tego tygodnia, jednak na dużo większe ułatwienie musimy poczekać. Od 18 stycznia przeszłego roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, którego nie może doczekać się zdecydowana większość osób kupujących nowe lub używane auto, motocykl czy inny pojazd. Bo w pierwszych tygodniach 2027 będzie już można składać wnioski o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leofarm.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
10: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 12 czerwca imieniny obchodzą Mieczysława i Onufry, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów i solenizantek, a może solenizantek i solenizantów powinno być. W kalendarzu mamy dzisiaj Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. Czyli na koniec zrobiło się jeszcze smacznie w dodatku. Kartka z

0: maja 1980 roku. Trasa prowadziła przez przylądek Dobrej Nadziei na południe od Australii i Nowej Zelandii wokół przylądka Horn i z powrotem do Gdyni. Krótko mówiąc, wyczyn z tych, przy których zwykły urlop nad Balatonem na przykład wygląda dosyć skromnie. W 1981 premierę mieli Poszukiwacze zaginionej Jarki Stevena Spielberga. I tak zaczął się filmowy żywot Indiana Jonesa, faceta, który w kapeluszu robił więcej zamieszania niż całe ekspedycje naukowe. W 2004 roku konsekrowano natomiast Bazylikę Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.
1: Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City, strzelił Julian Quiñones, a drugą Raul Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialów USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
3: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić. Nie robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
2: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magdalinet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. I następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Dwie uczennice szkoły podstawowej imienia generała Józefa Bema w Starym Mieście, Helena Schlinger oraz Teresa Schlinger, zdobyły tytuł laureatek wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego. Do wszystkich etapów przygotowały się pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Aleksandry Gomulskiej, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje językowe. Finał konkursu odbył się w Luboniu. Wojewódzki konkurs języka niemieckiego sprawdza nie tylko znajomość języka, ale także wiedzę o kulturze i społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych. W tegorocznej edycji dodatkowym zagadnieniem była znajomość biografii słynnych braci Grimm oraz treść ich wybranych baśni. Uczennice ze Starego Miasta otrzymały celującą ocenę roczną z języka niemieckiego. Zostały zwolnione z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego z jednoczesnym uzyskaniem najwyższego wyniku oraz zyskały pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Reklama. Konin FM.

jeżeli chodzi jak zawsze o tej porze o wyłączenia prądu, to od 9 do 13 bez energii Kraśnica i Kraśnica Kolonia mogą być, ponadto Podgór, Rudzica, Biała Panieńska, koło przy Klonowej, Ślusarskiej i Toruńskiej, a także Chlebów i Pęcherzew w gminie wiejskiej Turek. To od 9 do 13 było wszystko. Od 10 do 13 z kolei prądu nie będzie w Jaroszewicach Rychwalskich i Zosinkach, a także w Strzałkowie, m.in. przy Malinowej i Paruszewskiej. Od 10 do 15 wyłączenia zaplanowano w Jedchininie.

0: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
2: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
0: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa to połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
3: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u, można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
4: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
0: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. BUB drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
5: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
6: Jakie są ceny?
5: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
0: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUB z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
1: Konin FM. Pogoda.
7: 12 stopni, taką temperaturę mamy w tym momencie w Wielkopolsce. Wiatr bardzo słaby w naszym województwie, 5 km na godzinę. Nawet jeżeli gdzieś dmuchnie mocniej, to w porywach wynosi on już troszkę więcej, 13 km na godzinę, ale to i tak mało. 1020 hektopaskali, tu bez zmian, jeśli chodzi o ciśnienie w regionie, czyli jest wysokie. W Koninie maksymalnie na termometrach spodziewajmy się dzisiaj 19 kresek, będzie słonecznie. Jutro nie będzie już tak słonecznie, jutro będzie padało, może popadać zwłaszcza rano i wieczorem, w ciągu dnia też coś może lekko kropić, ale temperatura też będzie jutro w granicach 19 stopni. Za to pojutrze w niedzielę spadnie do 15 kresek i zarówno w niedzielę, jak i jeszcze nawet w poniedziałek też może padać.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w piątek. Za chwilę o korekcie rozkładu jazdy pociągów regionalnych w Wielkopolsce. Po 8 sprawdzę także przebieg kilku inwestycji w powiecie konińskim i na sąsiednich terenach. W tej godzinie też o corocznym konkursie KRUS-u, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pomagania w gospodarstwach. W tym roku jest on łatwiejszy. Wystarczy przejść szkolenie online. Przed 9 z kolei o nocnym rodzinnym rajdzie rowerowym po gminie Tuliszków.

0: najważniejszych zmian. Przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań - Główny Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań - Główny Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz z Bąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale to dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną 4 pociągi relacji Poznań - Kostrzyn - Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: TH Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

Będzie boisko o wymiarach 30 na 62 metry. Kołowrotek nożny, twister, biegacz, podciąg nóg, motyl integracyjny, ławki dla publiczności, stojaki na rowery, piłkochwyty i lampy solarne. W miejscowości Kownaty zostanie utworzone nowe miejsce rekreacji. To jednak nie koniec inwestycji w rekreację na terenie gminy Wilczyn, bo przebudowany zostanie także plac zabaw przy ulicy Plac Słoneczny. To powiat koniński. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Tam w gminie Przedecze zmodernizowano już 3 odcinki dróg. Prace przeprowadzono we wsi Katarzyna, do tego przebudowę przeszła ulica Kolonia pod Kobylatą, a także odcinek Katarzyna-Kobylata. Z kolei w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków, w miejscowości Ogorzelczyn trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej. Latem oraz tej wiosny w regionie metamorfozę przejdzie wiele ważnych dla mieszkańców budynków, terenów oraz ulic.

0: Piłkarze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA. Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni z gospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem mecz otwarcia mistrzostw na stadionie Azteca oglądał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który pojawił się w stolicy Meksyku na zaproszenie FIFA. Komu kibicuje w mundialu?
3: Chciałbym, żeby to jakaś drużyna z Europy. Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Ja już byłem na niejednych mistrzostwach świata i wiem, ile to emocji wywołują te mistrzostwa świata.
2: A pewnie wywoływałyby jeszcze więcej, gdyby grała na nich Polska. Biało-czerwoni przegrali jednak baraż ze Szwecją i nie znaleźli się wśród rekordowych 48 drużyn, które awansowały na mundial. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i skonfliktowany z legendarnym bramkarzem Ikerem Casillasem. Sezon 2012-2013 ostatni w tej roli nazwał zaś najgorszym w karierze. W minionym sezonie Mourinho prowadził Benfica Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0, a dziś w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią. Elżbieta Glinka została wybrana przez Federację European Athletics najlepszą lekkoatletką maja na starym kontynencie. 32-latka jako pierwsza Polka w historii wygrała zawody Pucharu Europy w biegu na 10 tysięcy metrów. Glinka o ponad pół minuty poprawiła rekord życiowy i awansowała na drugie miejsce w historii polskich biegów na tym dystansie.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: zbliżające się lato to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rusza z konkursem Bezpiecznie na wsi, mamy upadkom zapobiegamy. To edycja skierowana do dzieci urodzonych w latach 2012-2020, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego kursu e-learningowego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwach oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych.
1: Tunin FM.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w nocnym rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Wycieczka wystartuje sprzed Stadionu Miejskiego w Tuliszkowie o 18:45. Meta w miejscowości Zadworna po przejechaniu około 20 km. Po drodze mimo zachodu słońca będzie można zobaczyć urokliwe i ciche zakątki gminy. Pamiętajmy, że rower na taką wyprawę musi być wyposażony w działające oświetlenie i odblaski, a dzieci muszą mieć na głowie kaski. Warto też założyć kamizelki odblaskowe. Zapisy do 26 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

0: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00, Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
2: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
3: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
0: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karel Licki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
1: Konin FM. Pogoda.
5: 14 stopni mamy w tej chwili już w Wielkopolsce. 5 km na godzinę. Bardzo słaby jest wiatr. W podmuchach ma tylko 13. A 1020 hektopaskali to ciśnienie w regionie. 19 stopni spodziewajmy się maksymalnie w Koninie w ciągu dnia i będzie dzisiaj słonecznie, dzisiaj bez opadów. Jutro opady wrócą, jutro może padać szczególnie rano i wieczorem. W ciągu dnia też możliwe, że będzie jakaś leciutka taka mgiełka z deszczu się pojawiała raz po raz, ale temperatura też będzie jutro w granicach 19 kresek, chociaż będzie pochmurna. Natomiast ta zmiana przyniesie nam ochłodzenie do 15 stopni w niedzielę i niedziela będzie też mokra. Mokry będzie też poniedziałek.
6: Witam w piątek. Za moment po 9:00 o niezwykłym pociągu, który można już dostrzec na torach w naszym województwie. Potem zaproszę do posady w gminie Kazimierz Biskupi na kolejny klimatyczny koncert. Następnie o tym, jakie kryteria musi spełnić uczeń, by otrzymać stypendium od gminy Stare Miasto. Na koniec zapowiem imprezę z poznawaniem nadwarciańskiego krajobrazu osiedla Grójec w Koninie.

0: najbardziej niebiesko-biały pociąg w kraju. Pociąg Kolejosz, który przypomina o największych sukcesach Lecha Poznań, wjechał właśnie na wielkopolskie tory. Nowy skład Kolei Wielkopolskich przyciąga wzrok, a jego wyjątkowa grafika opowiada historię 10 mistrzostw Polski zdobytych przez Lecha Poznań. Na wagonach znajdziemy lata wszystkich tytułów oraz sylwetki piłkarskich legend, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii klubu. Mirosław Fokoński, Andrzej Juskowiak, Robert Lewandowski, Łukasz Trałka, Jakub Kamiński i inni teraz podróżują razem przez Wielkopolskę.
1: Konin FM. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
6: Konin FM 104.1.

Koło Pałacowe Posada już w najbliższą niedzielę zaprasza do wnętrz przepięknego, zabytkowego obiektu na koncert Tadeusza Grzejszczaka. Usłyszymy piękne utwory m.in. Leonarda Cohena czy Boba Dylana. Podczas tego niezapomnianego popołudnia artyście towarzyszyć będą również Krystian Bączkiewicz, gitara, i Łukasz Bednarz, instrumenty perkusyjne. Zapraszamy 14 na 17 do Pałacu w Posadzie w gminie Kazimierz Biskupi i tutaj wstęp jest wolny. Kolejne FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0. A sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.

0: że lokalnie
1: budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Ochotnicza Straż Pożarna Konin Grójec zaprasza na nadwarciańską przygodę. To okazja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, by wspólnie spędzili czas na integracji mieszkańców, odkrywaniu piękna nadwarciańskiego krajobrazu oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych.

programie wydarzenia przewidziano zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcję krajoznawczą o pięknie naszego regionu, strefę relaksu przy muzyce na świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także poczęstunek. To wszystko odbędzie się za tydzień w sobotę 20 czerwca od godziny 16 przy remizie OSP Konin-Grójec. To impreza dla wszystkich mieszkańców Konina, niezależnie od wieku. Razem stworzymy w ten sposób przestrzeń pełną radości, aktywności, kreatywności i wzajemnej życzliwości. Zapraszamy na to wydarzenie do Grójca za tydzień, a już o 20 zapraszamy na piątkową remizę z Konin FM. Konin.

0: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w śląskiej Pszczynie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
0: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
3: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
0: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
1: A co w regionie?
4: Miłośników koni, sportowych emocji i rodzinnego wypoczynku gmina Stare Miasto zaprasza już w najbliższą niedzielę do Trójki na towarzyskie zawody jeździeckie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i zgromadzi zawodników rywalizujących w konkursach skoków przez przeszkody na różnych poziomach zaawansowania. Na uczestników i kibiców czekać będą emocjonujące przejazdy, sportowa atmosfera oraz możliwość podziwiania umiejętności jeźdźców i ich koni, ale te zawody będą nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, lecz również do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Na miejscu przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. przejażdżki konne i bryczką oraz ogródek gastronomiczny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem dobre wieści z zakresu infrastruktury płyną z Krzymowa. Wkrótce rozpoczną się tam remonty kilku gminnych dróg i ulic. Wójt Danuta Mazur podpisała z wykonawcą tych zadań umowy. Chodzi o remont dróg w Genowefie, Smulniku i Zalesiu oraz ulic Piaskowej w Paprotni, Sosnowej i Siennej w Brzeźnie, a także Ziołowej w Szczepidle. Prace obejmą generalne remonty nawierzchni i poboczy. Dodatkowo w Genowefie będą to roboty rozbiórkowe i remont elementów odwodnienia. W Zalesiu regulacja rowów i studni, a na ulicy Siennej remont krawężników i elementów odwodnienia. Koszt realizacji tych zadań wyniesie 1 144 000 zł. Prace rozpoczną się na początku lipca i powinny zostać zakończone do 5 sierpnia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na wschodzie burze, w pozostałych regionach przelotne deszcze, ale słońca też dziś nie zabraknie. Ale nadal chłodno na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.

0: Kolin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Witam was wszystkich w najpiękniejszy dzień tygodnia, czyli w piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj świat się śmieje. Pogoda co prawda mogłaby być trochę lepsza w naszym regionie, ale spokojnie. W przyszłym tygodniu chyba lato do nas wróci, za co mocno trzymamy kciuki. A ja zaczynam nasze dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński w imieniny Mieczysławy i Onufrego. Święto Służby Ochrony Państwa, Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Dzień Falafela. Zapraszam. My w tej godzinie zajrzymy do Filipa Heizera, który przeszedł prawdziwą duchową przemianę.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Koronin FM 104.1.
1: Słuchajcie, Filip Heiser znów znalazł się na nagłówkach portali, ale tym razem nie za sprawą medialnych sporów czy zawodowych projektów. Prezenter poinformował, że przyjął sakrament bierzmowania i jak podkreślił w mediach społecznościowych, była to dla niego świadoma decyzja świadomego, dorosłego człowieka, który wie już, jaką drogą chce iść. Wybrał również imię Jerzy, nawiązując do swojego dziadka oraz błogosławionego Jerzego Popiełuszki, a także biskupa Jerzego Kołodzieja, który przewodniczył uroczystości. Heiser od dłuższego czasu otwarcie mówi o swojej wierze i o tym, że pomogła mu ona przetrwać trudne momenty w życiu. W tym ważnym dniu towarzyszyła mu także narzeczona. A niezależnie od tego, jak oceniamy znane osoby, chyba warto doceniać momenty, w których ktoś publicznie mówi o zmianie, wartościach i nowym początku.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od wczoraj trwa 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Przez te wszystkie lata nasze miasto gościło ponad 200 tysięcy młodych wykonawców. W 79 roku po raz pierwszy zostały u nas zorganizowane ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych, które kilkanaście lat później przekształcono w dzisiejszy MDFPiT. To wciąż największa tego rodzaju impreza w Polsce i jeden z największych dziecięcych konkursów w Europie. Jutro w sobotę o 18:00 wielki finał i koncert galowy na scenie, która stoi już przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Wcześniej jednak zobaczymy wszystkich młodych artystów na głównych ulicach Nowego Konina.
3: Kolorowy korowód wyruszy o 17:15 z parkingu spod amfiteatru i ruszy w stronę Morzesławia. Będzie głośno, kolorowo, bardzo muzycznie. Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała, także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Można dołączyć do tego korowodu.
4: Pani do Konina.
3: Wstęp na koncert galowy jest płatny. Bilety można kupić online na stronie kckbilety24.pl. Także bardzo gorąco zachęcam i do zobaczenia.
2: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Koncert laureatów poprowadzi aktor Adam Zdrójkowski. W tym roku gościmy w naszym mieście w sumie około 2700 osób, nie tylko z całej Polski, ale także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy oraz z Czech. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w związku z festiwalowym korowodem. Już między godziną 17 a 18 jutro na ulicach Wyszyńskiego i Popiełuszki trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i ewentualnych opóźnień w przejeździe autobusów. Poza tym w rejonie Morzesławia wieczorem, podobnie jak przed rokiem, mogą być spore problemy z parkowaniem. W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o wadze zachowania merytoryczności całego procesu sprawdzania i wyboru ostatecznej lokalizacji, a także decydującej roli ekspertów i specjalistów, jeśli chodzi o ustalenie miejsca dla drugiej państwowej elektrowni atomowej. Konin chce, by te decyzje zostały podjęte obiektywnie, biorąc pod uwagę naukowo zweryfikowane argumenty przedstawione w sposób transparentny. Rzetelne ujęcie tego tematu jest jednym z ważniejszych zadań samorządu województwa wielkopolskiego, stąd już we wtorek przeprowadzona zostanie wizytacja z udziałem m.in. przedstawicieli zagranicznych firm, które chcą w Polsce budować drugą elektrownię jądrową. W czasie tego spotkania omówione zostaną parametry techniczne i potencjał konińskiej lokalizacji, a nasi goście wjadą windą na wysokość ponad 100 metrów, gdzie z dachu kotłowni elektrowni Pątnów zostanie im pokazany oparty o sieć naturalnych jezior obecny system chłodzenia. I tu warto podkreślić, że może on zostać jeszcze bardziej rozbudowany o dawną odkrywkę Kazimierz Północ oraz Jóźwin 2B, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo w zakresie działania ewentualnej elektrowni atomowej. Woda do jezior obecnego systemu chłodzenia uzupełniana jest wodą z rzeki Warty poprzez kanał Warto-Kopło. Takich możliwości technicznych w tej chwili nie ma Bełchatów, ale na korzyść zlokalizowania reaktorów w województwie łódzkim przemawia za to obecność państwowego właściciela kopalni oraz elektrowni i dużo więcej pracowników, których dopiero w przyszłości czekają zwolnienia. Samorządy, takie jak Konin, mają szansę płacić mniejsze kary za niewykonanie narzuconych przez Unię limitów dotyczących segregacji odpadów. Jak podał w internecie wiceprezydent miasta Paweł Adamów, pomocny jest tu system kaucyjny. Dzięki temu, jak wiele na to wskazuje, mieszkańcy wrzucają mniej butelek do koszy na odpady zmieszane. A teraz podpowiedź dla nauczycieli, jak pożytecznie, odrywając się od podręczników, można spędzić czerwcowe zajęcia, chociażby godzinę wychowawczą. Z myślą o budowaniu dziecięcej wiary we własne możliwości powstało wyjątkowe opowiadanie Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, z serii przygód Liska i Piska.
5: Czy wiesz, że pewność siebie u dzieci nie rodzi się z bycia idealnym? Rodzi się z akceptacji swoich małych potknięć. W opowiadaniu Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, pokazujemy dzieciom, że każdy z nas ma w sobie taką super kropkę. Czasem jest malutka, czasem się chowa. Ale to ona dodaje nam siły, by powiedzieć: spróbuję jeszcze raz. Zachęcamy Was do zapoznania najmłodszych z tym opowiadaniem.
2: A to jedna z propozycji Konińskiej Fundacji Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. Wszelkie materiały, które można wykorzystywać podczas szkolnych zajęć albo organizując rodzinny czas w domu, są dostępne pod internetowym adresem lisekibisek.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Konin FM.
1: Wy cały czas słuchacie Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a czasem największą wartość mają prezenty, których nie da się zmierzyć w złotówkach. Do szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu po raz kolejny trafiły książki przekazane w ramach projektu Książki bez recepty. Wśród nich kolorowanki i bajki dla najmłodszych pacjentów, ale także powieści, reportaże i literatura obyczajowa dla dorosłych. Książki będą dostępne na oddziałach oraz na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie umilą czas oczekiwania na badania czy leczenie. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, pacjenci bardzo chętnie po nie sięgają, a czytanie pomaga oderwać myśli od stresu i choroby, poprawiając samopoczucie. I właśnie takie historie przypominają nam, że czasem kilka stron dobrej książki potrafi być naprawdę skutecznym lekarstwem na trudny dzień. A wydaje mi się, że takie książki bez recepty powinny znaleźć się także w innych placówkach medycznych, również w naszym regionie.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
2: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
3: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo to właśnie chyba o to chodzi.
4: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
5: Tak, ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
0: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
7: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
6: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
0: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
1: A co w regionie?
8: Jak zawsze później niż w całej Polsce odbędzie się słupecka odsłona Nocy Muzeów. Muzeum Regionalne zaprasza już za tydzień, w piątek 19 czerwca. Będziemy wtedy świętować 100-lecie urodzin artystki, malarki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Mimo, że nie ma już jej z nami od 9 lat, to nadal jest ona w naszych sercach, w akwarelowych pejzażach, w miejscach, które ją przypominają. Dzięki niej poznaliśmy historię Danki Rozentalówny. Powstała wystawa w muzeum w 2000 roku, a potem zrealizowany został film pod tytułem Przyjaciółki. Niezwykła noc w muzeum w Słupcy poprzedzona zostanie odsłonięciem tablicy pamiątkowej dedykowanej Grażynie Harmacińskiej-Nyczce, która będzie umieszczona na elewacji domu przy ulicy 3 Maja 21 w Słupcy, w którym to 100 lat temu urodziła się artystka. A w programie Nocy Muzeów od godziny 20.30 znajdzie się m.in. wystawa malarstwa i grafiki Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka i Mariany Nyczka z udziałem córki artystów Małgorzaty Nyczki-Pisarski. Zobaczymy portret Grażyny namalowany językiem filmu, do obejrzenia którego zaprosi reżyserka Wanda Różycka-Zborowska. Wydarzenie uświetni klimatyczny koncert piosenki polskiej i francuskiej z nad Wisły nad Sekwanę w wykonaniu zespołu Sentindo z Warszawy. Młodzież z liceum ogólnokształcącego w Słupcy zagra premierowy spektakl poetycki pod tytułem Ławeczka. Do tego poznamy bliżej wybitnego artystę, grafika Mariana Nyczkę. Dzięki filmowi mówi Fenomen Mariana. Odwiedzający za tydzień Słupeckie Muzeum będą także mogli poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez młodzież zespołu szkół ekonomicznych. Będzie więc artystycznie, malarsko i graficznie, koncertowo i apetycznie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie dziś i słońce, i chmury, z których przelotnie popada deszcz, a na wschodzie możliwe burze. Z kolei na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.

0: Witam was serdecznie po 11:00, tu Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, a my z dobrymi humorami wchodzimy w kolejną godzinę pełną waszych ulubionych przebojów i także informacji ze świata i z regionu. My słyszymy się w imieniny Mieczysławy i Onufrego. Dla was oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji waszego wyjątkowego święta. Weekend się zaczyna, także świętujcie swoje imieniny oczywiście. My mamy dzisiaj święto Służby Ochrony wobec Państwa. Dzień sprzeciwu wobec pracy dzieci, dzień stylisty paznokci i dzień falafela, czyli takiej popularnej potrawy wegańskiej w krajach arabskich, która również w Polsce okazuje się, że ma swoich zwolenników i często obok kebaba falafela również w takim lokalu możemy zamówić. Jedliście falafela? Lubicie? Czy może jednak stawiacie na kebab właśnie? Dajcie znać. My mamy dzisiaj także w kalendarzu jedno przysłowie. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. No oby nie psuł. Chociaż ostatnio trochę chłodniej się zrobiło w naszym regionie. A my w tej godzinie zaprosimy na akcję krwiodawstwa w Piwonicach.
1: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: jest! Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wkrótce startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że od 22 czerwca będzie można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8000 zł. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 m3, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody, na przykład przy użyciu pomp z czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni. Przypominamy o utrudnieniach w ruchu. Od wczoraj w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie wyłączona z użytkowania pozostaje część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Już od wczoraj wyłączony z użytkowania jest także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu i w sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie ulicą jednokierunkową z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę od godziny 17 do 18 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników koncertu galowego i dotyczy to ulicy Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia, dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica Księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdą się miejsca do zaparkowania aut. Na parkingach miejskich to parking przy hali sportowej Mosiru, parking przy markecie, część miejska, parking przy cmentarzu komunalnym oraz od 17.30 także parking przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy jednak do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia dojedziemy liniami 58, 59, 60 i 68, a po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny. Od dziś w Starym Koninie 3-dniowy festiwal smaków. Do niedzieli nasze miasto będzie miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż 3 festiwalach tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnię z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. Będzie także coś wyłącznie dla dorosłych, czyli Festiwal Trunków Rzemieślniczych. To będzie weekend pełen smaków, aromatów i wyjątkowej atmosfery nad bulwarem nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie dziś od popołudnia do 21:00, jutro od południa też do 21:00 i w niedzielę od południa do godziny 18:00. To okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania Konina. Tymczasem Klub Strzelecki Sokół w Kazimierzu Biskupim zapowiedział wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Przez cały lipiec we wtorki oraz środy będzie na nich czekać darmowe strzelanie w godzinach od 17 do 18:30. Ta dyscyplina uczy skupienia i pewności siebie. Przypominamy, że w kole trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Przemysław Kolasiński oraz Łukasz Ładowski stworzyli pierwszy ninja park w okolicy, który do dziś służy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Teraz chcą pójść o krok dalej i rozbudować tę przestrzeń o nowe urządzenia oraz elementy street workoutu. Projekt Ninja Park Junior plus Street Workout to kolejny etap rozwoju miejsca, które już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ich celem jest stworzenie jeszcze lepszej strefy aktywności, rekreacji, integracji dla wszystkich pokoleń. Warto tutaj podkreślić, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w kole ich projekt jest jedynym dopuszczonym do głosowania. To jednak nie oznacza automatycznej realizacji. Aby ten projekt został wykonany, musi uzyskać odpowiednią liczbę głosów mieszkańców. Dlatego zachęcamy do udziału w kolskim budżecie obywatelskim. I wracamy do powiatu konińskiego. W niedzielę w gminie Grodziec odbędą się uroczystości ku pamięci związanego z tą miejscowością nieżyjącego arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. O godzinie 11.30 sprawowana będzie msza w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Grodźcu, a po niej przemarsz i złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym księdza Dąbrowskiego.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1. Jesteśmy cały czas razem z wami. A jeśli od dawna myślicie o tym, żeby zrobić coś naprawdę ważnego dla innych, to być może właśnie nadarza się okazja. Już jutro, już 13 czerwca od 13 do 17 akcja poboru krwi na boisku na Dołku w Kaliskich Piwonicach. To część drugiego festynu na Dołku w Piwonicach. W ten sposób można uratować życie, bo każda kropla krwi ma ogromne znaczenie. Możecie pomóc tym, którzy walczą o zdrowie i życie, a wasza krew może być dla nich bezcennym darem. Krew będzie można oddać od 13 do 17 już jutro na boisku na Dołku w Piwonicach w Kaliszu na ulicy Marka. My do tego bardzo serdecznie zachęcamy, a o innych akcjach krwiodawstwa przeczytacie także na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dechau Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Dechau Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
7: Zielona, paliwo we pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
0: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
3: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
0: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
1: A co w regionie?
4: Zbliża się lato, to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rusza z konkursem Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Ta edycja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-20, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego kursu e-learningowego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest już dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwach oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych. I zmieniamy temat. Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna Turkowice zapraszają na piknik rodzinny. Będą animatorzy zabaw, kreatywne zajęcia, konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz sprzętu strażackiego, dmuchaniec dla dzieci, zimne i ciepłe przekąski, kiełbaski z grilla oraz zabawa taneczna z DJ-em. A to wszystko 20 czerwca od 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Turkowicach.
1: Konin FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Grubybenek.pl. Pogoda.
0: Dziś od 17 do 20 stopni, niebo częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Weekend ma być podobny, z temperaturą około 20 stopni i znowu może padać, tak samo w sobotę, jak i w niedzielę. Niedziela trochę chłodniejsza od soboty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Koronin FM 104.1.
1: Wchodzimy wspólnie w 12 na antenie Koronin FM na 104.1. Witajcie w drugiej połowie tego pięknego dnia, no bo piątek musi być przecież piękny. A kolejny raz okazuje się niestety, że oszuści nie mają skrupułów. Tym razem ich ofiarą padło starsze małżeństwo z regionu. Seniorzy odebrali telefon z informacją, że ich córka, przebywająca za granicą, miała spowodować wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy, by uniknąć poważnych konsekwencji. Przerażeni rodzice przygotowali ponad 80 tysięcy złotych i byli gotowi przekazać je wskazanej osobie. Na szczęście do akcji wkroczyli policjanci z koła, którzy zatrzymali 43-letnią kobietę przybyłą po odbiór gotówki. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy oszczędności życia seniorów zostały uratowane, a podejrzana trafiła do aresztu na 3 miesiące. Ta historia kończy się szczęśliwie, ale jest też ważnym przypomnieniem. Jeśli ktoś przez telefon wywiera presję i żąda pieniędzy, zawsze warto najpierw zweryfikować informacje. Chwila ostrożności może uchronić nas przed ogromną stratą.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Wśród najważniejszych zmian przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań Główne Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań Główne Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz do Zbąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września-Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną 4 pociągi relacji Poznań-Kostrzyn-Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich. I zmieniamy temat. W niedzielę 14 w Licheniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
3: W tym roku odbędzie się pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas obronić życia. Nasze spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice, sprawowaną w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po Eucharystii wyruszymy wspólnie alejkami sanktuarium, rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Rozważania przygotowała pani Katarzyna Piasecka, mama wielodzietnej rodziny, od lat związana i zaprzyjaźniona z Licheńskim Sanktuarium. Marsz zakończy się przy pomniku świętego Jana Pawła II, gdzie przypomnimy fragment jego przemówienia poświęconego godności człowieka oraz wartości życia i rodziny. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wsparcia Płodności Naprotechnologia, działający przy Licheńskim Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, rodziny, dzieci, dziadków oraz wszystkich tych, którym bliska jest troska o życie i rodzinę.
2: Mówiła Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Licheńskiego Sanktuarium. Dwie uczennice Szkoły Podstawowej imienia generała Józefa Bema w Starym Mieście, Helena Schillinger oraz Teresa Schillinger, zdobyły tytuły laureatek wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego. Ich droga do sukcesu rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, kiedy to pomyślnie przeszły etap szkolny konkursu. Następnie po bardzo dobrym wyniku uzyskanym podczas etapu rejonowego zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego. Do wszystkich etapów przygotowywały się pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Aleksandry Gomulskiej, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje językowe. Finał konkursu odbył się w Luboniu. Uczniowie z całej Wielkopolski musieli wykazać się zarówno umiejętnościami pisemnymi, jak i ustnymi. Aby zdobyć tytuł laureata, należało uzyskać minimum 80% z obu części konkursu. Helena i Teresa osiągnęły znakomite wyniki, odpowiednio 85% i 90%, zapewniając sobie tytuły laureatek. Wojewódzki konkurs języka niemieckiego sprawdza nie tylko znajomość języka, ale także wiedzę o kulturze i społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych. W tegorocznej edycji dodatkowym zagadnieniem była znajomość biografii słynnych braci Grimm oraz treści ich wybranych baśni. Uzyskanie tytułu laureata wiąże się z prestiżowymi przywilejami. Uczennice ze Starego Miasta otrzymały celującą ocenę roczną z języka niemieckiego. Zostały zwolnione z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego z jednoczesnym uzyskaniem najwyższego wyniku oraz zyskały pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na osiedlu Pątnów, dzięki wsparciu miasta i za sprawą zaangażowania samych mieszkańców, odnawiana jest wspólna przestrzeń. Powstaje tam piękny, zielony trawnik, który sprawi, że przy świetlicy będzie niebawem bardziej estetycznie. Mieszkańcy sami równają podłoże i sadzą kwiaty. Tymczasem już w poniedziałek Konińskie Centrum Kultury rozpocznie zapisy na letnie warsztaty artystyczne. To propozycja dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chcą spędzić wakacje aktywnie, kreatywnie i w gronie rówieśników. W tym roku przygotowano 6 turnusów, które będą odbywać się od 6 lipca do 14 sierpnia. Każdy z nich wypełniony będzie różnorodnymi zajęciami i atrakcjami. W programie znalazły się m.in. wizyty w kinie, w Muzeum Okręgowym w Koninie, warsztaty dogoterapii, warsztaty kulinarne oraz wiele innych niespodzianek. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy i szczegółowe informacje od 15 czerwca w Konińskim Centrum Kultury. Tymczasem 21 czerwca nad Zalewem Różkowskim odbędzie się impreza wędkarska dla dzieci. Zawodnicy staną nad brzegiem o 8 rano. Udział mogą wziąć dzieci w wieku od 5 do 14 lat wraz z opiekunami. Zapisy do poniedziałku. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole.

0: Wysłuchacie Konin FM i czasem mijamy codziennie te same budynki, ulice i pasaże, nawet nie zdając sobie sprawy, ile ciekawych historii kryje się tuż obok nas. Właśnie dlatego w Koninie organizowany jest spacer fotograficzny Detale Nowego Konina. Będzie działo się tu naprawdę sporo. Już 14 czerwca, więc w najbliższą niedzielę uczestnicy będą mogli spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy i odkryć architektoniczne perełki, które na co dzień łatwo przeoczyć. W programie m.in. modernistyczne fasady, mozaiki, luksfery, stare neony, charakterystyczne klatki schodowe czy ślady przemysłowej historii miasta. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, która podpowie, jak dostrzegać i fotografować właśnie takie detale. My bardzo serdecznie zapraszamy. Nie potrzeba także profesjonalnego sprzętu. Wystarczy smartfon i odrobina ciekawości. Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lisko.

0: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioło.
2: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
0: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
3: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
0: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
4: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
0: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu, śnieg ma szybko stopnieć.
1: A co w regionie?
5: Nowości, które ucieszą osoby przerejestrowujące pojazd. Już od kilku dni nie trzeba odczepiać i zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych, jeśli chcemy zachować te, które były już przypisane do samochodu, który zakupiliśmy z drugiej ręki. Wystarczy odpowiednie oświadczenie, wyjaśnia Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. To duże ułatwienie, bo obecnie nie trzeba zmieniać blach, nawet jeśli są na nich litery nawiązujące do innego województwa. Oprócz tego urzędy nie wymagają już potwierdzenia badania technicznego. To wszystko mogą sobie sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. Jest też ułatwienie dla części osób dysponujących hakiem holowniczym. W określonych przypadkach nie jest już potrzebne dodatkowe badanie techniczne. To zmiany, które obowiązują już od tego tygodnia, jednak na dużo większe ułatwienia musimy poczekać. Od 30 czerwca uproszczona zostanie procedura wyrejestrowywania pojazdu po jego zezłomowaniu, zapowiada konińskie starostwo, a od 18 stycznia przyszłego roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, którego nie może doczekać się chyba zdecydowana większość osób kupujących nowe lub używane auto, motocykle czy inny pojazd. W pierwszych dniach 2027 będzie już można składać wnioski o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną. Wydział Komunikacji będzie można odwiedzać tylko po to, by odebrać fizycznie to, co będzie konieczne, na przykład nowe tablice rejestracyjne, jeśli nie zostawimy sobie starych. Przypomnijmy, że przed konińskim starostwem od miesięcy działa już urzędomat. Właściciele pojazdów mogą dzięki niemu o dowolnej porze dnia lub nocy odebrać dowód rejestracyjny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś od 17 do 20 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, ale prawie w całej Polsce może padać. A wiatr przeważnie umiarkowany. Jutro temperatura podobna, około 20 stopni. Znowu deszczowo, z przejaśnieniami, a w niedzielę trochę chłodniej. W niedzielę też silny wiatr nad morzem.

0: Lublin FM.
1: 13 minęła, a dla was gra Kolin FM na 104.1. Teraz historia o mężczyźnie, który podróżował po wodzie, mając ponad promil alkoholu we krwi. 27-latkowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zatrzymano mu prawo jazdy i odpowie przed sądem. A kierował łodzią motorową na Jeziorze Ślesińskim w minioną sobotę. Zatrzymany został przez konińskich mundurowych, którzy także przypominają, że bezpieczeństwo na wodzie wymaga rozwagi i odpowiedzialności. A za sterem, podobnie jak za kierownicą samochodu, nie ma miejsca na alkohol. I warto o tym pamiętać w zbliżającym się sezonie wakacyjnym.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będzie boisko o wymiarach 30 na 62 metry, kołowrotek nożny, twister, biegacz, podciąg nóg, motyl integracyjny, ławki dla publiczności, stojaki na rowery, piłkochwyty i lampy solarne. W miejscowości Kownaty zostanie utworzone nowe miejsce rekreacji. To jednak nie koniec inwestycji właśnie w rekreacji na terenie gminy Wilczyn. Przebudowany zostanie także plac zabaw przy ulicy Plac Słoneczny. To powiat koniński, teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Tam w gminie Przedecz zmodernizowano już 3 odcinki dróg. Prace przeprowadzono we wsi Katarzyna, do tego przebudowę przeszła ulica Kolonia pod Kobylatą, a także odcinek Katarzyna-Kobylata. Z kolei w powiecie tureckim w gminie Tuliszków w miejscowości Ogorzelczyn trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej. W regionie tej wiosny i lata metamorfoza przejdzie wiele ważnych dla mieszkańców budynków, terenów i ulic. I zmieniamy temat już w niedzielę na stadionie w Kaczkach Średnich od godziny 9.50. Wystartują powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. Warto przyjechać tam całą rodziną. Być może widok rywalizujących w różnych konkurencjach rówieśników zainspiruje nasze dzieci do wstąpienia w szeregi młodych ekip ochotniczych straży pożarnych. Takie drużyny cieszą się w regionie coraz większym uznaniem. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w nocnym rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Wycieczka wystartuje sprzed Stadionu Miejskiego w Tuliszkowie o 18.45. Meta w miejscowości Zadworna po przejechaniu około 20 km. Po drodze, mimo zachodu słońca, będzie można zobaczyć urokliwe i ciche zakątki gminy. Pamiętajmy, że rower na taką wyprawę musi być wyposażony w działające oświetlenie i odblaski, a dzieci muszą mieć na głowie kaski. Warto też założyć kamizelki odblaskowe. Zapisy do 26 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. Tymczasem wcześniej, bo 20 czerwca o 16 na boisku szkolnym w Żdżarach koło Starego Miasta odbędzie się festyn rodzinny. W jego programie przewidziano występy artystyczne uczniów oraz majoretek, zabawy integracyjne, bańki metlane, malowanie twarzy, tatuaże, darmowe dmuchańce, loterię fantową, żywą maskotkę, strzelnicę laserową, pokaz paralotni, zwiedzanie podstawówki, stoisko koła gospodyń wiejskich, babski team oraz zabawę z DJ-em. I to wszystko już 20 w Żdżarach. Ważny komunikat Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z informacjami o masowym występowaniu na terenie kilku gmin Kuprówki Rudnicy i Korowódki Dębówki na terenach zurbanizowanych oraz na drzewach rosnących w pasach drogowych. Urząd wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu stosowania specjalnych preparatów zwalczających. Problem polega na tym, że w tej chwili nie ma zarejestrowanych środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania na takich właśnie obszarach, a stosowanie dostępnych środków ochrony roślin w sposób niezgodny z etykietą jest naruszeniem przepisów i podlega karze grzywny. Jednocześnie Wielkopolski Urząd Wojewódzki informuje i uspokaja, że według opracowań naukowców obecna faza rozwojowa wspomnianych szkodników dobiega już końca i w tym miesiącu nastąpi przeobrażenie gąsienic w postać motyla, a co za tym idzie, spodziewajmy się spadku uszkodzeń roślin wywołanych przez te szkodniki, a także znacznie mniejszego występowania wywoływanych przez gąsienice reakcji alergicznych u ludzi. Aktualnie jednak cały czas zaleca się prowadzenie monitoringu faz rozwojowych szkodników oraz fizyczne niszczenie charakterystycznych gniazd w okresie jesiennym, co ma potem wpływ na pojawienie się tego szkodnika w latach następnych, czytamy w komunikacie wojewody wielkopolskiego.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie. I can't.

0: A branża lotnicza znów podnosi alarm i zwraca uwagę na możliwe zmiany, które mogą dotknąć każdego, kto planuje podróż samolotem. Jak informują przewoźnicy, Komisja Europejska pracuje nad nowymi regulacjami, które ich zdaniem mogą przełożyć się na wzrost cen biletów. Chodzi o dodatkowe obowiązki i opłaty związane m.in. z polityką klimatyczną oraz kosztami emisji, które miałyby zostać w większym stopniu przeniesione na sektor lotniczy. Linie ostrzegają, że takie rozwiązania mogą uderzyć w pasażerów, bo finalnie to właśnie oni odczują wyższe koszty podróży. Z drugiej strony pojawia się argument, że zmiany są elementem szerszej polityki Unii Europejskiej dotyczącej ochrony środowiska i redukcji emisji CO2. Niezależnie od tego, jak potoczy się ten spór, jedno jest pewne. Temat cen biletów lotniczych w najbliższym czasie jeszcze nieraz wróci do dyskusji, a dla pasażerów pozostaje tylko mieć nadzieję, że latanie wciąż będzie w zasięgu rozsądnych cen.
1: Reklama. A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
2: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
3: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
4: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może że zrobił jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
5: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
4: Ciekawie było.
0: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
6: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
6: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między innymi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
8: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
6: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
0: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
9: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy, Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili 2 kolejne bramki i wygrali 2-1.
0: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy, o 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
1: A co w regionie?
10: W Żgowie trwa tworzenie planu ogólnego gminy. Za tydzień w szkole podstawowej przy placu Stuczyńskich zorganizowane zostanie w tej sprawie spotkanie otwarte dla mieszkańców, poprzedzone prezentacją projektu planu ogólnego. To w kolejny piątek, 19 czerwca o 16:00. Potem od godziny 18:00 trwać będzie dyżur projektanta, w czasie którego będzie można skonsultować swoje własne uwagi i pomysły oraz je zgłosić. A teraz o niezwykłym pojeździe, który można już dostrzec na torach w naszym województwie. To najbardziej niebiesko-biały pociąg w kraju. Pociąg Kolejosz, który przypomina o największych sukcesach Lecha Poznań, właśnie wyjechał na wielkopolskie tory. Nowy skład Kolei Wielkopolskich przyciąga wzrok, a jego wyjątkowa grafika opowiada historię 10 mistrzostw Polski zdobytych przez Lecha Poznań. Na wagonach znajdziemy lata wszystkich tytułów oraz sylwetki piłkarskich legend, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii klubu. Mirosław Okoński, Andrzej Juskowiak, Robert Lewandowski, Łukasz Trałka, Jakub Kamiński i inni teraz podróżują razem przez Wielkopolskę. To kolejna taka akcja samorządowego przewoźnika, która ma budować nasz regionalny patriotyzm. Już kilka lat temu na tory naszego województwa wyjechał skład z grafiką przedstawiającą kluczowe momenty z powstania wielkopolskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie dziś częściowe, a temperatura od 17 do 20 stopni. Wszędzie może padać. Na wschodzie Polski możliwe też burze. Weekend też częściowo deszczowy. Przelotne opady i przejaśnienia. W sobotę trochę cieplej, niedziela chłodniejsza.

0: hear the same. TuneIn FM.
1: Witajcie po 14 na antenie Kolin FM. I drodzy słuchacze, mamy bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Lądek. Samorząd po raz kolejny pozyskał dodatkowe środki finansowe, które mają wesprzeć lokalne inwestycje i rozwój. Fundusze zostały przyznane tym razem w ramach programów zewnętrznych i będą tym razem przeznaczone na realizację zadań istotnych dla mieszkańców. Umowy podpisano w ramach programu Piękniej Wielkopolska Wieś 2026 w Zagórowie. Takie dokumenty przekazał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Pieniądze trafią m.in. do miejscowości Dziedzice, to aż 85 317 zł na modernizację świetlicy wiejskiej i także do miejscowości Policko, 31,5 tysiąca na zagospodarowanie przestrzeni na placu wiejskim.
2: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełnosmaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile. Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłością do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Zdolna młodzież dostanie pieniądze. Uczniowie szkół z terenu gminy Starmiasto mogą starać się o przyznanie stypendium wójta za wyniki osiągnięte w kończącym się roku szkolnym. Dla klas 4-6 średnia ocen musi wynosić 5,75, a dla 7 i 8 5,55. Punkty przyznawane są także, gdy uczeń został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Przewidziano także stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie, czyli od 3 miejsca wzwyż na zawodach co najmniej wojewódzkich. Do tego można zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, jeśli ktoś był laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaż czy wystaw i promuje w ten sposób gminę Stare Miasto. Wnioski można składać do końca sierpnia. To w powiecie konińskim. Tymczasem w powiecie kolskim trwają zapisy na 3. turniej tenisa ziemnego Puchar Wójta Gminy Grzegorzew. Organizatorzy zapraszają do rywalizacji w kategorii Open. To 27 czerwca od godziny 10 na korcie na stadionie gminnym w Grzegorzewie przy ulicy Leśnej. Z kolei w Kościelcu odbędzie się kolejne ciekawe kulturalne wydarzenie, a będzie to spotkanie z Izą Weybrens, inspirowane powieścią Dziewczyna z Plutona. Nie będzie to jednak typowe autorskie spotkanie, bo będą też elementy motywacyjne. Bohaterka książki uświadamia nas bowiem, że odwaga jest czymś, z czym się urodziliśmy. Warsztat łapania przygód w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelcu już 25 czerwca o 16. Przed nami wyjątkowa niedziela w Przykonie w powiecie tureckim. Już 14 czerwca Gminny Klub Sportowy Teleszyna zaprasza wszystkich mieszkańców, kibiców, rodziny oraz przyjaciół na piknik rodzinny GKS-u połączony z ostatnim meczem seniorów u siebie w rundzie wiosennej. To będzie dzień pełen sportowych emocji, dobrej zabawy i rodzinnej atmosfery. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, dmuchańce, stoiska kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Przykona, pokazy służb ratowniczych oraz wiele innych niespodzianek. W niedzielę o 13 rozegrany zostanie mecz młodzieżowy dzieci kontra rodzice. Od 14.30 trwać będzie piknik rodzinny, a o 17.00 mecz klasy A. GKS Teleszyna Przykona kontra GKS Osiek Wielki, czyli drużyna z powiatu kolskiego. Tymczasem w powiecie konińskim koło pałacowe Posada już w najbliższą niedzielę zaprasza do wnętrz przepięknego, zabytkowego obiektu na koncert Tadeusza Grzejszczaka. Usłyszymy piękne utwory, m.in. Leonarda Cohena czy Boba Dylana. Podczas tego niezapomnianego popołudnia artyście towarzyszyć będą również Krystian Bączkiewicz, gitara, i Łukasz Bednarz, instrumenty perkusyjne. Zapraszamy 14 na godzinę 17 do pałacu w Posadzie w gminie Kazimierz Biskupi. Wstęp jest wolny. Posada jest tak blisko Konina, że można tam spokojnie dotrzeć spacerkiem czy rowerkiem z konińskiego Międzylesia. Halo dzieciaki, chcecie spotkać się oko w oko z dinozaurem? Już 13 czerwca, czyli jutro, w Muzeum Okręgowym w Koninie podczas pikniku paleontologicznego zapraszamy na wyjątkowy pokaz T-Rex Show. Punktualnie o godzinie 15 przed budynkiem Spichlerza pojawi się dinozaur Chrupcio. Piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury, potrwa od 12 do 18, wstęp jest wolny, ale tego dnia warto w Gosławicach odwiedzić koniecznie jeszcze jedno miejsce. Od 15 na parkingu przy Szkole Podstawowej odbywać będzie się wielki festyn z okazji pierwszego w historii tego osiedla Dnia Gosławic. Będą występy artystyczne, będzie jedzonko od koła gospodyń miejskich, mnóstwo atrakcji dla dzieci i nieco starszych. Będzie też spotkanie naukowe przygotowane przez podlegającą pod Konińskie Centrum Kultury Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA, która przecież też znajduje się w Gosławicach. Zachęcamy więc, by całe sobotnie popołudnie spędzić na tym konińskim osiedlu w dwóch miejscach, na dwóch wyjątkowych, odbywających się w tym samym czasie imprezach, czyli w Muzeum Okręgowym i przy Szkole nr 10. Ta sobota, 13 czerwca, należeć będzie do Gosławic.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Okazuje się, że reprezentacja Norwegii przygotowuje się do tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej i robi to w naprawdę bardzo konkretnym stylu. Mistrzostwa już się rozpoczęły, a sztab kucharski kadry postanowił zadbać o dietę zawodników w najdrobniejszych szczegółach. Na czas turnieju do Stanów Zjednoczonych zamówiono aż 0,5 tony ryb, głównie łososia i halibuta, oczywiście z Norwegii. Do tego piłkarze mają mieć zapewnione inne norweskie produkty, takie jak sery, mięso renifera czy łososia, a także duże ilości świeżych owoców, m.in. tysiące pomarańczy, z których codziennie przygotowywany ma być sok. Wszystko po to, by zawodnicy mogli odżywiać się w sposób maksymalnie zbliżony do tego, do czego przyzwyczajeni są w domu. I choć brzmi to jak logistyczna operacja na wielką skalę, pokazuje jedno. W sporcie na najwyższym poziomie liczy się nie tylko trening, ale każdy szczegół poza boiskiem. A my możemy tylko trzymać kciuki, żeby ta rybna strategia przełożyła się na dobre wyniki na murawie.
1: PHU Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II, 86 w Koninie.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
11: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

już jakiś czas temu wystartował, a teraz to chyba oficjalnie startuje także Weekend. Dziękuję wam za nasze spotkanie na antenie Konin FM na 104.1. Już po 15.00 spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim, ale piątek to także okazja do dobrej zabawy razem z piątkową remizą, która dziś po 20.00 razem z Marcinem i Piotrem. A my usłyszymy się po weekendzie. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć! Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
3: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
2: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
0: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, 2 grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
4: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5 tysięcy do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
0: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa zbiegiem.
4: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski. Który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
0: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
5: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
0: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
6: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
0: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
1: A co w regionie?
7: Od wczoraj trwa 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Przez te wszystkie lata nasze miasto gościło ponad 200 tysięcy młodych wykonawców. W 79 roku po raz pierwszy zostały u nas zorganizowane ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych, które kilkanaście lat później przekształcono w dzisiejszy MDFPiT. To wciąż największa tego rodzaju impreza w Polsce i jeden z największych dziecięcych konkursów w Europie. Jutro w sobotę o 18:00 wielki finał i koncert galowy na scenie, która stoi już przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Wcześniej jednak zobaczymy wszystkich młodych artystów na głównych ulicach Nowego Konina.
8: Kolorowy korowód wyruszy o 17:15 z parkingu spod amfiteatru i ruszy w stronę Morzesławia. Będzie głośno, kolorowo, bardzo muzycznie. Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała. Także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Można dołączyć do tego korowodu.
9: Pani do Konina.
8: Wstęp na koncert galowy jest płatny. Bilety można kupić online na stronie kckbilety24.pl. Także bardzo gorąco zachęcam i do zobaczenia.
7: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Koncert laureatów poprowadzi aktor Adam Zdrójkowski. W tym roku gościmy w naszym mieście w sumie około 2700 osób, nie tylko z całej Polski, ale także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy oraz z Czech. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. W związku z festiwalowym korowodem już między godziną 17 a 18 jutro na ulicach Wyszyńskiego i Popiełuszki trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i ewentualnych opóźnień w przejeździe autobusów. Poza tym w rejonie Morzesławia wieczorem, podobnie jak przed rokiem, mogą być spore problemy z parkowaniem.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Czerwiec podobno zaliczany jest do miesięcy letnich, miesięcy ciepłych, a nawet gorących. Jak na razie, patrząc na to, co za oknami, patrząc na termometry, spoglądając też na prognozy pogody, można powiedzieć, że tegoroczny czerwiec taki wcale gorący nie jest. Zobaczymy, jak będzie dalej. Najbliższe dni według prognoz chłodne. Do poniedziałku temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać plus 20 stopni. Cieplej może zacząć się robić dopiero w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Dnia.

Między czwartkiem a sobotą jest dzień, który jest chyba najweselszym, najradośniejszym, sprawiającym najwięcej radości, czyli piątek. I ten dzień jest teraz w kalendarzu i w ten dzień również witam się z wami, z naszymi najlepszymi słuchaczami. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry, rozpoczynając moje trzygodzinne spotkanie z wami. Zapraszam do godziny 18, weekendowo. Za chwilę zobaczymy, co dzieje się na drogach. Później oczywiście informacyjne podróże po naszym regionie. Będę między innymi zapraszał na ten weekend do koła. Przed godziną 16, jak zawsze w piątek, w gospodarczych wiadomościach usłyszycie meldunek ze stacji paliw. Konin FM.

0: Konin FM.
1: Piątkowe drogowe informacje na antenie waszego ulubionego Radia Konin FM. I tak, co widać na drogowej mapie, już przekazuję takie informacje. Korki mamy na nowej przeprawie, korki na wjeździe też na tą trasę, czyli rondo miast partnerskich z dużą ilością pojazdów. Dużo aut też na Przemysłowej przy Policji, na Przemysłowej też w okolicach Niesusza, na Dworcowej, na Alejach. Aut dużo na remontowanej trasie warszawskiej, tam musimy liczyć się z utrudnieniami i problemami. Konińska, Starówka, Światła, Świętojańska, Europejska. W korku nie uda się często przejechać przez pierwsze zielone w tym miejscu. No to jedziemy do Turku. W Turku uważajcie na rondzie Romana Dmowskiego, na Łąkowej przy szpitalu oraz na Alei Jana Pawła II. Bezpiecznej podróży kierowcy życzy wam Konin FM.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Fabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos. Konin Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie, prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje, Turbo Szkoleniowcy, Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47, 500 076 890.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.

0: FM.
1: Do śmiertelnego wypadku doszło wczoraj w ciągu dnia na wojewódzkiej trasie numer 260 w Kokczynie II w gminie Strzałkowo. Zginął 50-letni kierowca auta osobowego, które wypadło z drogi i uderzyło w przydrożne drzewo. Mężczyzna to mieszkaniec powiatu słupeckiego, podróżował Volkswagenem, jechał sam. Policjanci, jak informują, wyjaśniają okoliczności tragedii. W tej chwili wiadomo tylko, że auto zjechało z prostej drogi. Przez wiele godzin wojewódzka trasa między Wólką a Witkowem była zablokowana. Już za chwilkę o 15.30 kolejne informacje z naszego regionu. Tym razem przekaże je oczywiście Piotr Szmil.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Wśród najważniejszych zmian przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań Główny Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań Główny Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz do Zbąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną cztery pociągi relacji Poznań-Kostrzyn-Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich. I zmieniamy temat. W niedzielę 14 w Licheniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
2: W tym roku odbędzie się pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas obronić życie. Nasze spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice, sprawowaną w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po Eucharystii wyruszymy wspólnie alejkami sanktuarium, rozważając tajemnicę chwalebne Różańca Świętego. Rozważania przygotowała pani Katarzyna Piasecka, mama wielodzietnej rodziny, od lat związana i zaprzyjaźniona z Licheńskim Sanktuarium. Marsz zakończy się przy pomniku świętego Jana Pawła II, gdzie przypomnimy fragment jego przemówienia poświęcony godności człowieka oraz wartości życia i rodziny. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wsparcia Płodności Naprotechnologia, działający przy Licheńskim Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, rodziny, dzieci, dziadków oraz wszystkich tych, którym bliska jest troska o życie i rodzinę.
1: Mówiła Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Licheńskiego Sanktuarium. Ochotnicza Straż Pożarna Konin Grójec zaprasza na nadwarciańską przygodę. To okazja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, by wspólnie spędzili czas na integracji mieszkańców, odkrywaniu piękna nadwarciańskiego krajobrazu oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych. W programie wydarzenia przewidziano zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcję krajoznawczą o pięknie naszego regionu, strefę relaksu przy muzyce na świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także poczęstunek. To wszystko odbędzie się za tydzień, w sobotę 20 czerwca od godziny 16 przy remizie OSP Konin Grójec. To impreza dla wszystkich mieszkańców Konina, niezależnie od wieku. Razem stworzymy w ten sposób przestrzeń pełną radości, aktywności, kreatywności i wzajemnej życzliwości. Tymczasem tego samego dnia, ale w powiecie słupeckim, koło gospodyń wiejskich Słowikowo zaprasza na święto Janki. Będą występy dla dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego, wyplatanie wianków, tradycyjne warsztaty, na których stworzymy własne kwieciste rękodzieło, skarby na łące, niezwykłe warsztaty zielarskie, które poprowadzi dyplomowana dietetyczka i zielarka. Dowiemy się, jakie tajemnice kryją okoliczne trawy. A do tego taniec intuicyjny przy muzyce słowiańskiej. To 20 od 16 w Słowikowie koło Orchowa. Samorządy, takie jak Konin, mają szansę płacić mniejsze kary za niewykonanie narzuconych przez Unię limitów dotyczących segregacji odpadów. Jak podał w internecie wiceprezydent miasta Paweł Adamów, pomocny jest tu system kaucyjny. Dzięki temu, jak wiele na to wskazuje, mieszkańcy wrzucają mniej butelek do koszy na odpady zmieszane. A teraz podpowiedź dla nauczycieli, jak pożytecznie, odrywając się od podręczników, można spędzić czerwcowe zajęcia, chociażby godzinę wychowawczą. Z myślą o budowaniu dziecięcej wiary we własne możliwości powstało wyjątkowe opowiadanie Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, z serii przygód Liska i Piska.
3: Czy wiesz, że pewność siebie u dzieci nie rodzi się z bycia idealnym? Rodzi się z akceptacji swoich małych potknięć. W opowiadaniu Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, pokazujemy dzieciom, że każdy z nas ma w sobie taką super kropkę. Czasem jest malutka, czasem się chowa. Ale to ona dodaje nam siły, by powiedzieć: spróbuję jeszcze raz. Zachęcamy Was do zapoznania najmłodszych z tym opowiadaniem.
1: A to jedna z propozycji Konińskiej Fundacji Podaj Dalej imienia dr. Piotra Janaszka. Wszelkie materiały, które można wykorzystywać podczas szkolnych zajęć albo organizując rodzinny czas w domu, są dostępne pod internetowym adresem lisekibisek.pl.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Zapraszamy w ten weekend do koła. Piąty już zlot pojazdów klasycznych w kole na placu Narutowicza, czyli na Targowicy, 14 czerwca od godziny 12. Wtedy rozpocznie się sama impreza, podczas której zaplanowana jest duża ilość atrakcji, między innymi poczęstunek dla gości, konkursy dla zwiedzających oraz też ogłoszenie wyników konkursów dla pojazdów. Mają pojawić się również dmuchańce dla dzieci. Będzie darmowy poczęstunek dla uczestników zlotu w postaci pysznej zupy. Przewidziane są, tak jak już wspominałem, konkursy z nagrodami dla uczestników tego zlotu. Zapowiadany jest również występ Elvisa Presleya.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Piątkowe gospodarcze wiadomości to oczywiście meldunek z rynku paliwowego. Tam zaglądamy, zerkamy. No i co podczas ostatniego tygodnia zmieniło się, jeśli chodzi o ceny paliw? Cały czas obowiązują rządowe oszczędności dla tankujących, czyli program CPN, ceny paliwa niżej, ale właściciele oleju napędowego, właściciele aut, które muszą

0: tankować to paliwo. Najbardziej odczuli podczas ostatniego tygodnia wahania i wzrosty cen na międzynarodowych rynkach. Podczas tygodnia cena tego paliwa poszła w górę aż o 14 groszy. Jeśli chodzi natomiast o 95, tydzień do tygodnia zanotowano nawet delikatny spadek cen. Jeśli chodzi natomiast o LPG, tutaj średnio za to paliwo w Polsce płacimy 3 zł 31 groszy. Przypomnijmy, jeśli chodzi o LPG, to paliwo nie obowiązują obniżki dzięki rządowej tarczy, dzięki rządowemu programowi CPN.
1: Konin FM. Reklama.
2: PH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
9: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
8: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
10: Nadajemy ci imię Husarz.
8: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
10: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
11: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
10: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
11: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
10: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
8: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
12: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
8: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
1: A co w regionie?
13: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o wadze zachowania merytoryczności całego procesu sprawdzania i wyboru ostatecznej lokalizacji, a także decydującej roli ekspertów i specjalistów, jeśli chodzi o ustalenie miejsca dla drugiej państwowej elektrowni atomowej. Konin chce, by te decyzje zostały podjęte obiektywnie, biorąc pod uwagę naukowo zweryfikowane argumenty przedstawione w sposób transparentny. Rzetelne ujęcie tego tematu jest jednym z ważniejszych zadań samorządu województwa wielkopolskiego, stąd już we wtorek przeprowadzona zostanie wizytacja z udziałem między innymi przedstawicieli zagranicznych firm, które chcą w Polsce budować drugą elektrownię jądrową. W czasie tego spotkania omówione zostaną parametry techniczne i potencjał konińskiej lokalizacji, a nasi goście wjadą windą na wysokość ponad 100 metrów, gdzie z dachu kotłowni elektrowni Pątnów zostanie im pokazany oparty o sieć naturalnych jezior obecny system chłodzenia. I tu warto podkreślić, że może on zostać jeszcze bardziej rozbudowany o dawną odkrywkę Kazimierz Północ oraz Jóźwin 2B, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo w zakresie działania ewentualnej elektrowni atomowej. Woda do jezior obecnego systemu chłodzenia uzupełniana jest wodą z rzeki Warty poprzez kanał Warta-Gopło. Takich możliwości technicznych w tej chwili nie ma Bełchatów, ale na korzyść zlokalizowania reaktorów w województwie łódzkim przemawia za to obecność państwowego właściciela kopalni oraz elektrowni i dużo więcej pracowników, których dopiero w przyszłości czekają zwolnienia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Cóż tam za oknami, mamy przebłyski słońca, momentami takie mocniejsze, takie niebezpieczne nawet to słońce dla jadących, oślepiające, ale momentami też mamy ciemniejsze chmury, z których pojawiają się opady deszczu. Tak ma być do końca dnia, w nocy i nad ranem tych opadów będzie zdecydowanie więcej, momentami mogą być mocniejsze, bardziej intensywne. Co jeśli chodzi o temperaturę? Otóż jutro w ciągu dnia maksymalnie 20, w drugiej części soboty już więcej słońca, w niedzielę mają pojawić się burze, ale ma być chłodno, tylko 15 stopni. Cieplej to zdecydowanie ma zrobić się w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Pojawia się szansa na to, że kolejny weekend to już będą temperatury w okolicach i nawet powyżej plus 30 stopni.
1: Konin FM.
0: Witam po 16:00, Wojtek Maciejewski. Dzień dobry, mówię tym, którzy teraz do nas dołączyli i też tym, którzy byli już wcześniej. Dobry wybór, najlepszy jaki dokonaliście, to wybór słuchania Radia Konin FM na fali 104.1 FM. Co w kalendarzu? 12 dzień czerwca, piątek, 163 dzień roku, 24 tydzień. Imieniny dzisiaj obchodzą i na życzenia, prezenty czekają Mieczysława, Onufry, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz. To jeszcze nie koniec, bo poza tym jeszcze Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Nazariusz, Nazary, Wyszemir. Solenizantów i jubilatów pozdrawiamy. Pamiętajcie, w niedzielę od 10 do 14 przekazać im życzenia na naszej antenie. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafluje, to zwykle rok cały popsuje. Troszkę wody, czyli opadów deszczu w tym tygodniu było, ale z tych opadów trzeba się cieszyć, bo susza dawała już nam znać na całego o sobie, więc nie narzekajmy. I tym bardziej, że przed nami, jak słyszeliśmy, szansa na naprawdę wysokie temperatury. Jeśli chodzi o przeboje, to szansa na nie jest cały czas na naszej antenie. Pet Shop Boys na początku tej godziny.

Piątkowe popołudnie to też nie jest łatwy czas dla tych wszystkich, którzy próbują pokonać ważne skrzyżowania, ważne trasy w Koninie i w regionie, a to dlatego, że cały czas popołudniowy szczyt drogowy daje znać o sobie. Pamiętajcie o robotach drogowych w miejscowości Władzimirów. To informacja dla tych, którzy jadą do popularnego Kazimierza, czyli naszego Kazia B, Kazimierza Biskupiego, albo dalej do Kleczewa. W Koninie rondo miast partnerskich, tam musicie liczyć się z problemami, tak samo na Spółdzielców, na Alejach, na Dworcowej. Więcej aut, utrudnienia, zwężenia, to trasa warszawska oczywiście. Konińska Starówka, wyjazd z Wałta Rejwy na Kolską Świętojańską nie należy do łatwych. Samo skrzyżowanie światła Świętojańska Europejska też mogą stwarzać problemy. Czy w Turku drogowe problemy? To już sprawdzam, informuję. Ulica Uniejowska, rondo Romana Dmowskiego, Kaliska Łąkowa. Tam teraz po godzinie 16 większy ruch szerokości, przyczepności.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie? Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
7: Konin FM.

Trzy autobusy MZK Konin wrócą do Ślesina. Przypomnijmy, do roku 2013 kursowały tam dwie linie. Wybrane kursy linii numer 56 przez Wąsosze docierały do Ślesina. Druga linia kursująca od roku 2008 do 2013 to linia 67. Zdecydowanie bardziej popularna, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Linia, która jeździła od centrum handlowego w Starym Mieście przez Chorzeń, Zatorze do Ślesina, kursowała do roku 2013. Ta bardziej popularna linia numer 67 też zniknęła w tym roku, o którym mówiłem, czyli w 2013. Pojawia się jednak szansa, że autobusy MZK wrócą do gminy Ślesin, co na pewno ucieszy mieszkańców Konina chcących wypoczywać nad ślesińskimi jeziorami. Ale to będzie nie tegoroczne wakacje, ale zdecydowanie późniejszy termin. Ślesińscy radni są za reaktywacją linii MZK, zamierzają przeanalizować możliwości uruchomienia, ale w przyszłym roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ślesinie zajęła się pismem pana Łukasza, który złożył taki wniosek i uznała je za zasadne. Po analizie możliwości finansowej sprawa została skierowana do procedowania nad przyszłorocznym budżetem. Czyżby od roku 2027 może na przykład linia numer 67 będzie znowu jeździć do gminy Ślesin? Czas pokaże.

0: Salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nowości, które ucieszą osoby przerejestrowujące pojazd. Już od kilku dni nie trzeba odczepiać i zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych, jeśli chcemy zachować te, które były już przypisane do samochodu, który zakupiliśmy z drugiej ręki. Wystarczy odpowiednie oświadczenie, wyjaśnia Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. To duże ułatwienie, bo obecnie nie trzeba zmieniać blach, nawet jeśli są na nich litery nawiązujące do innego województwa. Oprócz tego urzędy nie wymagają już potwierdzenia badania technicznego. To wszystko mogą sobie sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. Jest też ułatwienie dla części osób dysponujących hakiem holowniczym. W określonych przypadkach nie jest już potrzebne dodatkowe badanie techniczne. To zmiany, które obowiązują już od tego tygodnia, jednak na dużo większe ułatwienia musimy poczekać. Od 30 czerwca uproszczona zostanie procedura wyrejestrowywania pojazdu po jego zezłomowaniu, zapowiada konińskie starostwo, a od 18 stycznia przyszłego roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, którego nie może doczekać się chyba zdecydowana większość osób kupujących nowe lub używane auto, motocykle czy inny pojazd. W pierwszych dniach 2027 będzie już można składać wnioski o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną. Wydział Komunikacji będzie można odwiedzać tylko po to, by odebrać fizycznie to, co będzie konieczne, na przykład nowe tablice rejestracyjne, jeśli nie zostawimy sobie starych. Przypomnijmy, że przed konińskim starostwem od miesięcy działa już urzędomat. Właściciele pojazdów mogą dzięki niemu o dowolnej porze dnia lub nocy odebrać dowód rejestracyjny. Będzie boisko o wymiarach 30x62 metry, kołowrotek nożny, twister, biegacz, podciąg nóg, motyl integracyjny, ławki dla publiczności, stojaki na rowery, piłkochwyty i lampy solarne. W miejscowości Kownaty zostanie utworzone nowe miejsce rekreacji. To jednak nie koniec inwestycji właśnie w rekreacji na terenie gminy Wilczyn. Przebudowany zostanie także plac zabaw przy ulicy Plac Słoneczny. To powiat koniński. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Tam w gminie Przedecz zmodernizowano już 3 odcinki dróg. Prace przeprowadzono we wsi Katarzyna. Do tego przebudowę przeszła ulica Kolonia pod Kobylatą, a także odcinek Katarzyna-Kobylata. Z kolei w powiecie tureckim w gminie Tuliszków w miejscowości Ogorzelczyn trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej. W regionie tej wiosny i lata metamorfoza przejdzie wiele ważnych dla mieszkańców budynków, terenów i ulic. I zmieniamy temat już w niedzielę na stadionie w Kaczkach Średnich od godziny 9.50. Wystartują powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. Warto przyjechać tam całą rodziną. Być może widok rywalizujących w różnych konkurencjach rówieśników zainspiruje nasze dzieci do wstąpienia w szeregi młodych ekip ochotniczych straży pożarnych. Takie drużyny cieszą się w regionie coraz większym uznaniem. Przypominamy, że w kole trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Przemysław Kolasiński oraz Łukasz Ładowski stworzyli pierwszy ninja park w okolicy, który do dziś służy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Teraz chcą pójść o krok dalej i rozbudować tę przestrzeń o nowe urządzenia oraz elementy street workoutu. Projekt Ninja Park Junior plus street workout to kolejny etap rozwoju miejsca, które już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ich celem jest stworzenie jeszcze lepszej strefy aktywności, rekreacji, integracji dla wszystkich pokoleń. Warto tutaj podkreślić, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w kole ich projekt jest jedynym dopuszczonym do głosowania. To jednak nie oznacza automatycznej realizacji. Aby ten projekt został wykonany, musi uzyskać odpowiednią liczbę głosów mieszkańców. Dlatego zachęcamy do udziału w kolskim budżecie obywatelskim. I wracamy do powiatu konińskiego. W niedzielę w gminie Grodziec odbędą się uroczystości ku pamięci związanego z tą miejscowością nieżyjącego arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. O godzinie 11.30 sprawowana będzie msza w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Grodźcu, a po niej przemarsz i złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym księdza Dąbrowskiego.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie

0: Uwaga, mieszkańcy Konina, którzy planujecie załatwiać jakieś urzędowe sprawy w Urzędzie Miejskim, od 1 lipca zamyka się kasa. Rezygnacja z prowadzenia stacjonarnego punktu kasowego od 1 lipca. W zamian magistrat zachęca do korzystania z płatności elektronicznych oraz wskazuje alternatywne miejsca, w których będzie można dokonywać wpłat gotówkowych. Decyzja o zamknięciu kasy wpisuje się w coraz bardziej widoczny trend cyfryzacji usług publicznych. Coraz więcej spraw urzędowych można dziś załatwić bez konieczności wizyty w urzędzie. Płatności elektroniczne stają się standardem zarówno w administracji, jak i też w codziennym życiu mieszkańców. Dlatego od 1 lipca osoby odwiedzające Urząd Miejski w Koninie nie będą już mogły dokonywać wpłat w kasie znajdującej się w budynku magistratu. Nie oznacza to jednak utrudnień dla mieszkańców. Miasto przygotowało kilka alternatywnych rozwiązań, które mają ułatwić regulowanie należności. Największy nacisk położono na płatności bezgotówkowe.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

do rozgrywek już w sezonie 2026-2027. W czwartej lidze 34. kolejka rozegrana jest. Polonia Leszno podejmuje Polonię Golinę. Wczoraj natomiast Górnik Konin już w tej kolejce rozegrał spotkanie z Piastem Kobylnica. Wynik 5-2 dla drużyny konińskiego Górnika. W piątej lidze przed nami kolejka 34. Pauzuje Polanin Strzałkowo. Olimpia Koło zagra z liderem Swarzędz. Wilki Wilczyn z Polonią Druga Środa Wielkopolska. Kłos Zaniemyśl z SKP Słupca. Zjednoczeni Trzemeszno Polonu z Kazimierz Biskupi. Tutaj walkover dla drużyny z Kazimierza Biskupiego. W klasie okręgowej 30. kolejka przed nami. Zestaw par przedstawia się następująco. Czarni Ostrowite, Błękit Nimon Kolno, GKS Żerków, Korona Pogoni Stawiszyn, CKS Zbierzk, Strażak Licheń Stary, Warta Dobrów, GKS Sompolno, Gladiatorzy Pieruszyce Turturek oraz Tulisja Tuliszków Orzeł Grzegorzew. Zieloni Koźminek Warta Krzymów, tutaj oczywiście walkover 3-0. Już w środę rozegrano mecz w Rychwale. Zjednoczeni przegrali z drużyną Orły Zagórów 0-1. Piłkarskie podsumowanie tego piłkarskiego weekendu po weekendzie. W poniedziałek na naszej antenie przed 17:00.

0: hucie pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W hucie pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w hucie pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
2: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
0: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
3: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
0: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy. 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
1: A co w regionie?
5: Wkrótce startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że od 22 czerwca będzie można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8 tysięcy złotych. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 m3, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody, na przykład przy użyciu pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni. Przypominamy o utrudnieniach w ruchu. Od wczoraj w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie wyłączona z użytkowania pozostaje część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Już od wczoraj wyłączony z użytkowania jest także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu i w sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie ulicą jednokierunkową z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę od godziny 17 do 18 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników koncertu galowego i dotyczy to ulicy Wyszyńskiego od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia. Dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica Księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdą się miejsca do zaparkowania aut. Na parkingach miejskich to parking przy hali sportowej Mosiru, parking przy markecie, część miejska, parking przy cmentarzu komunalnym oraz od 17.30 także parking przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy jednak do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia dojedziemy liniami 58, 59, 60 i 68, a po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Za oknami cóż w pogodzie, jak sytuacja, troszkę chmur, ale też i przejaśnienia, z których na pewno należy się cieszyć. Należy cieszyć się też z prognoz pogody, bo coraz więcej ich jest mówiących o tym, że zbliża się do nas gorące powietrze. W drugiej połowie tygodnia, tego następnego, pod koniec, jest możliwość, że w Polsce będziemy mieli nawet powyżej 35 stopni. Centrum kraju, wschodnie Wielkopolska, to nawet według wyliczeń plus 30 pod koniec przyszłego tygodnia. Fala upałów przed nami. Zobaczymy. Na razie szansa jest większa na ochłodzenie podczas tego weekendu. W niedzielę podczas dnia synoptycy widzą tylko maksymalnie 15, w poniedziałek 17. Nie powinno też zabraknąć opadów deszczu, które mają wystąpić na przykład dziś w nocy i jutro nad ranem.
1: Konin FM.
6: Kalendarz świąt nietypowych już teraz na naszej antenie. Drogie panie, to można powiedzieć wasze święto, a może bardziej tych, które dają wam radość, bo dzisiaj dzień stylisty paznokci. Mamy też Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci i Święto Służby Ochrony Państwa. Słońce 16 godzin i 42 minuty, pracuje zachód słońca, dla Konina i regionu planowany jest dzisiaj o 21.08. Za chwilę zobaczymy, jak tam na drogach sytuacja w Koninie i w regionie.

ma co szaleć z prędkością, nie ma co szaleć na przykład podróżując poznańską między rondami, czy też przemysłową za wiaduktem jadąc w stronę Niesusza. Uważajcie też na starych mostach za Żelaznym, uważajcie na samych starych mostach, które w remoncie, i ten remont jeszcze przynajmniej przez dłuższy czas będzie trwał, według zapowiedzi kwiecień, może maj przyszłego roku, wtedy te prace w tym miejscu, gdzie są prowadzone, mają się zakończyć. Gdzie jeszcze spoglądamy, to oczywiście przypominam o robotach drogowych na wojewódzkiej trasie w stronę Kazimierza Biskupiego, miejscowość Włazimirów. Tam się dzieje, tam duże utrudnienia, duże problemy. Utrudnienia cały czas mogą spotkać kierowcy podróżujący też inną wojewódzką trasą numer 263, jadący z Kłodawy w stronę Dąbia. Poza tym sytuacja na najważniejszych trasach, szlakach biegnących przez nasz subregion w miarę spokojna, nawet krajowa 92, która w piątek lubi być zakorkowana w Strzałkowie czy w Słupcy. Z tego co widać, spoglądając na drogową mapę tych miejsc, nawet w miarę przejezdna. Szerokości, przyczepności, cierpliwości życzymy po 17:00.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Dokładnie 25 minut po 17 do gminy Tuliszków. Teraz czas zerknąć, zobaczyć, bo tam naprawdę nastanie jasność, światłość, będzie widno. A to dlatego, że nowe lampy pojawią się w miejscowościach Kiszewy i Grabowiec. 1,5 kilometra nowego oświetlenia ulicznego powstało, aby oświetlić ulicę. Na długości 1500 metrów ustawiono 35 nowoczesnych masztów i opraw oświetleniowych, które znacząco poprawią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi. To jest też zarazem kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury jakości życia w gminie. Koszt to prawie 340 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć, że prowadzone są prace w innym miejscu na terenie gminy i miasta Tuliszków i to prace, które kosztują prawie 820 tysięcy złotych. Wszystko jest związane z tym, że trwają działania związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Ogorzelczynie. Tutaj te prace, o których wspominam, te ostatnie, prowadzone są dzięki dofinansowaniu, które udało się zdobyć z Unii Europejskiej.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Żgowie trwa tworzenie planu ogólnego gminy. Za tydzień w szkole podstawowej przy placu Stuczyńskich zorganizowane zostanie w tej sprawie spotkanie otwarte dla mieszkańców, poprzedzone prezentacją projektu planu ogólnego. To w kolejny piątek, 19 czerwca o 16. Potem od godziny 18 trwać będzie dyżur projektanta, w czasie którego będzie można skonsultować swoje własne uwagi i pomysły oraz je zgłosić. A teraz o niezwykłym pojeździe, który można już dostrzec na torach w naszym województwie. To najbardziej niebiesko-biały pociąg w kraju. Pociąg Kolejosz, który przypomina o największych sukcesach Lecha Poznań, właśnie wyjechał na wielkopolskie tory. Nowy skład Kolei Wielkopolskich przyciąga wzrok, a jego wyjątkowa grafika opowiada historię 10 mistrzostw Polski zdobytych przez Lecha Poznań. Na wagonach znajdziemy lata wszystkich tytułów oraz sylwetki piłkarskich legend, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii klubu. Mirosław Okoński, Andrzej Juskowiak, Robert Lewandowski, Łukasz Trałka, Jakub Kamiński i inni teraz podróżują razem przez Wielkopolskę. To kolejna taka akcja samorządowego przewoźnika, która ma budować nasz regionalny patriotyzm. Już kilka lat temu na tory naszego województwa wyjechał skład z grafiką przedstawiającą kluczowe momenty z powstania wielkopolskiego. Zdolna młodzież dostanie pieniądze. Uczniowie szkół z terenu gminy Starymiasto mogą starać się o przyznanie stypendium wójta za wyniki osiągnięte w kończącym się roku szkolnym. Dla klas 4-6 średnia ocen musi wynosić 5,75, a dla 7 i 8 5,55. Punkty przyznawane są także, gdy uczeń został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Przewidziano także stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie, czyli od 3 miejsca wzwyż na zawodach co najmniej wojewódzkich. Do tego można zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, jeśli ktoś był laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży czy wystaw i promuje w ten sposób gminę Starymiasto. Wnioski można składać do końca sierpnia. To w powiecie konińskim. Tymczasem w powiecie kolskim trwają zapisy na 3. turniej tenisa ziemnego Puchar Wójta Gminy Grzegorzew. Organizatorzy zapraszają do rywalizacji w kategorii Open. To 27 czerwca od godziny 10 na korcie na stadionie gminnym w Grzegorzewie przy ulicy Leśnej. Z kolei w Kościelcu odbędzie się kolejne ciekawe kulturalne wydarzenie, a będzie to spotkanie z Izą Weybrens. Inspirowane powieścią Dziewczyna z Plutona. Nie będzie to jednak typowe autorskie spotkanie, bo będą też elementy motywacyjne. Bohaterka książki uświadamia nas bowiem, że odwaga jest czymś, z czym się urodziliśmy. Warsztat łapania przygód w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelcu już 25 czerwca o 16. Na osiedlu Pątnów, dzięki wsparciu miasta i za sprawą zaangażowania samych mieszkańców, odnawiana jest wspólna przestrzeń. Powstaje tam piękny, zielony trawnik, który sprawi, że przy świetlicy będzie niebawem bardziej estetycznie. Mieszkańcy sami równają podłoże i sadzą kwiaty. Tymczasem już w poniedziałek Konińskie Centrum Kultury rozpocznie zapisy na letnie warsztaty artystyczne. To propozycja dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chcą spędzić wakacje aktywnie, kreatywnie i w gronie rówieśników. W tym roku przygotowano 6 turnusów, które będą odbywać się od 6 lipca do 14 sierpnia. Każdy z nich wypełniony będzie różnorodnymi zajęciami i atrakcjami. W programie znalazły się m.in. wizyty w kinie, w Muzeum Okręgowym w Koninie, warsztaty dokoterapii, warsztaty kulinarne oraz wiele innych niespodzianek. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy i szczegółowe informacje od 15 czerwca w Konińskim Centrum Kultury. Tymczasem 21 czerwca nad Zalewem Różkowskim odbędzie się impreza wędkarska dla dzieci. Zawodnicy staną nad brzegiem o 8 rano. Udział mogą wziąć dzieci w wieku od 5 do 14 lat wraz z opiekunami. Zapisy do poniedziałku. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole.

zaproszenie na naszej antenie na kolejne wydarzenie plenerowe podczas tego weekendu. Zapraszamy tym razem do Rychwała. Tam Rychwalia tegoroczne. No i jakie gwiazdy się pojawią, to już informuję, że w sobotę między innymi Roni Ferrari, czyli ten, który jest znany z piosenki Ona by tak chciała. Będzie też zespół Defis, chyba najbardziej popularny z takiej piosenki jak Niespotykany kolor oczu. To pierwszy dzień tego plenerowego wydarzenia. W drugim między innymi koncert tego zespołu, który śpiewa Halo tu Londyn, ale chyba najbardziej znany i popularny jest z piosenki Ona tańczy dla mnie. Na koniec weekendu w Rychwale wystąpi zespół Weekend. No to co, w tym tygodniu podczas weekendu widzimy się w Rychwale. Kolejne święto ziemi rychwalskiej będzie odbywać się na Stadionie Miejskim, właśnie w tym miejscu na mapie naszego subregionu.

0: Win FM. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. We'll be right back.

Legendarny konik na biegunach w wykonaniu Urszuli, to takie pytanie, czy konik na biegunach do dzisiaj jest tak popularny, jak to był na przykład w moich młodych latach? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem natomiast jedno, że dzisiaj jeszcze dużo fajnej rozrywkowej imprezy na naszej antenie Dobrej Zabawy, po 20 oczywiście spotkanie z Marcinem i Piotrkiem, czyli... remiza piątkowa. W niedzielę od 10 pojawi się Halinka Walusiak. Muzyczna fala wspomnień. Na ten program nie muszę zapraszać, bo czekacie od niedzieli do niedzieli, żeby ten

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Dwie uczennice szkoły podstawowej imienia generała Józefa Bema w Starym Mieście, Helena Schillinger oraz Teresa Schillinger, zdobyły tytuły laureatek wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego. Ich droga do sukcesu rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, kiedy to pomyślnie przeszły etap szkolny konkursu. Następnie, po bardzo dobrym wyniku uzyskanym podczas etapu rejonowego, zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego. Do wszystkich etapów przygotowywały się pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Aleksandry Gomulskiej, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje językowe. Finał konkursu odbył się w Luboniu. Uczniowie z całej Wielkopolski musieli wykazać się zarówno umiejętnościami pisemnymi, jak i ustnymi. Aby zdobyć tytuł laureata, należało uzyskać minimum 80% z obu części konkursu. Helena i Teresa osiągnęły znakomite wyniki, odpowiednio 85% i 90%, zapewniając sobie tytuły laureatek. Wojewódzki konkurs języka niemieckiego sprawdza nie tylko znajomość języka, ale także wiedzę o kulturze i społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych. W tegorocznej edycji dodatkowym zagadnieniem była znajomość biografii słynnych braci Grimm oraz treści ich wybranych baśni. Uzyskanie tytułu laureata wiąże się z prestiżowymi przywilejami. Uczennice ze Starego Miasta otrzymały celującą ocenę roczną z języka niemieckiego. Zostały zwolnione z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego z jednoczesnym uzyskaniem najwyższego wyniku oraz zyskały pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Od wczoraj trwa 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Przez te wszystkie lata nasze miasto gościło ponad 200 tysięcy młodych wykonawców. W 79 roku po raz pierwszy zostały u nas zorganizowane ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych, które kilkanaście lat później przekształcono w dzisiejszy MDFPiT. To wciąż największa tego rodzaju impreza w Polsce i jeden z największych dziecięcych konkursów w Europie. Jutro w sobotę o 18:00 wielki finał i koncert galowy na scenie, która stoi już przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Wcześniej jednak zobaczymy wszystkich młodych artystów na głównych ulicach Nowego Konina.
2: Kolorowy korowód wyruszy o 17:15 z parkingu spod amfiteatru i ruszy w stronę Morzesławia. Będzie głośno, kolorowo, bardzo muzycznie. Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała. Także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Można dołączyć do tego korowodu.
3: Pani do Konina.
2: Wstęp na koncert galowy jest płatny. Bilety można kupić online na stronie kckbilety24.pl. Także bardzo gorąco zachęcam i do zobaczenia.
1: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Koncert laureatów poprowadzi aktor Adam Zdrójkowski. W tym roku gościmy w naszym mieście w sumie około 2700 osób, nie tylko z całej Polski, ale także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy oraz z Czech. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w związku z festiwalowym korowodem. Już między godziną 17 a 18 jutro na ulicach Wyszyńskiego i Popiełuszki trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i ewentualnych opóźnień w przejeździe autobusów. Poza tym w rejonie Morzesławia wieczorem, podobnie jak przed rokiem, mogą być spore problemy z parkowaniem. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w nocnym, rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Wycieczka wystartuje sprzed Stadionu Miejskiego w Tuliszkowie o 18:45. Meta w miejscowości Zadworna po przejechaniu około 20 km. Po drodze, mimo zachodu słońca, będzie można zobaczyć urokliwe i ciche zakątki gminy. Pamiętajmy, że rower na taką wyprawę musi być wyposażony w działające oświetlenie i odblaski, a dzieci muszą mieć na głowie kaski. Warto też założyć kamizelki odblaskowe. Zapisy do 26 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie. Tymczasem wcześniej, bo 20 czerwca o 16 na boisku szkolnym w Żdżarach koło Starego Miasta odbędzie się festyn rodzinny. W jego programie przewidziano występy artystyczne uczniów oraz mażoretek, zabawy integracyjne, bańki metlane, malowanie twarzy, tatuaże, darmowe dmuchańce, loterię fantową, żywą maskotkę, strzelnicę laserową, pokaz paralotni, zwiedzanie podstawówki, stoisko koła gospodyń wiejskich, babski team oraz zabawę z DJ-em. I to wszystko już 20 w Żdżarach. Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów kolei wielkopolskich. Wśród najważniejszych zmian przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań-Główny-Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań-Główny-Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz do Zbąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września-Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną cztery pociągi relacji Poznań-Kostrzyn-Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich. I zmieniamy temat. W niedzielę 14 w Licheniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
4: W tym roku odbędzie się pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas obronić życie. Nasze spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice, sprawowaną w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po Eucharystii wyruszymy wspólnie alejkami sanktuarium, rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Rozważania przygotowała pani Katarzyna Piasecka, mama wielodzietnej rodziny, od lat związana i zaprzyjaźniona z Licheńskim Sanktuarium. Marsz zakończy się przy pomniku świętego Jana Pawła II, gdzie przypomnimy fragment jego przemówienia poświęcony godności człowieka oraz wartości życia i rodziny. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wsparcia Płodności Naprotechnologia, działający przy Licheńskim Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, rodziny, dzieci, dziadków oraz wszystkich tych, którym bliska jest troska o życie i rodzinę.
1: Mówiła Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Licheńskiego Sanktuarium. Przed nami wyjątkowa niedziela w Przykonie w powiecie tureckim. Już 14 czerwca Gminny Klub Sportowy Teleszyna zaprasza wszystkich mieszkańców, kibiców, rodziny oraz przyjaciół na piknik rodzinny GKS-u połączony z ostatnim meczem seniorów u siebie w rundzie wiosennej. To będzie dzień pełen sportowych emocji, dobrej zabawy i rodzinnej atmosfery. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, dmuchańce, stoiska kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Przykona, pokazy służb ratowniczych oraz wiele innych niespodzianek. W niedzielę o 13:00 rozegrany zostanie mecz młodzieżowy dzieci kontra rodzice. Od 14:30 trwać będzie piknik rodzinny, a o 17:00 mecz klasy A. GKS Teleszyna Przykona kontra GKS Osiek Wielki, czyli drużyna z powiatu kolskiego. Tymczasem w powiecie konińskim koło pałacowe Posada już w najbliższą niedzielę zaprasza do wnętrz przepięknego, zabytkowego obiektu na koncert Tadeusza Grzejszczaka. Usłyszymy piękne utwory, m.in. Leonarda Coena czy Boba Dylana. Podczas tego niezapomnianego popołudnia artyście towarzyszyć będą również Krystian Bączkiewicz, gitara, i Łukasz Bednarz, instrumenty perkusyjne. Zapraszamy 14 na godzinę 17 do pałacu w Posadzie w gminie Kazimierz Biskupi. Wstęp jest wolny. Posada jest tak blisko Konina, że można tam spokojnie dotrzeć spacerkiem czy rowerkiem z konińskiego Międzylesia. Ochotnicza Straż Pożarna Konin Grójec zaprasza na nadwarciańską przygodę. To okazja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, by wspólnie spędzili czas na integracji mieszkańców, odkrywaniu piękna nadwarciańskiego krajobrazu oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych. W programie wydarzenia przewidziano zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcję krajoznawczą o pięknie naszego regionu, strefę relaksu przy muzyce na świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także poczęstunek. To wszystko odbędzie się za tydzień, w sobotę 20 czerwca od godziny 16 przy remizie OSP Konin Grójec. To impreza dla wszystkich mieszkańców Konina, niezależnie od wieku. Razem stworzymy w ten sposób przestrzeń pełną radości, aktywności, kreatywności i wzajemnej życzliwości. Tymczasem tego samego dnia, ale w powiecie słupeckim, koło gospodyń wiejskich Słowikowo zaprasza na święto Janki. Będą występy dla dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego, wyplatanie wianków, tradycyjne warsztaty, na których stworzymy własne kwieciste rękodzieło, skarby na łące, niezwykłe warsztaty zielarskie, które poprowadzi dyplomowana dietetyczka i zielarka. Dowiemy się, jakie tajemnice kryją okoliczne trawy. A do tego taniec intuicyjny przy muzyce słowiańskiej. To 20 od 16 w Słowikowie koło Orchowa. Ważny komunikat Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z informacjami o masowym występowaniu na terenie kilku gmin Kuprówki Rudnicy i Korowódki Dębówki na terenach zurbanizowanych oraz na drzewach rosnących w pasach drogowych. Urząd wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu stosowania specjalnych preparatów zwalczających. Problem polega na tym, że w tej chwili nie ma zarejestrowanych środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania na takich właśnie obszarach, a stosowanie dostępnych środków ochrony roślin w sposób niezgodny z etykietą jest naruszeniem przepisów i podlega karze grzywny. Jednocześnie Wielkopolski Urząd Wojewódzki informuje i uspokaja, że według opracowań naukowców obecna faza rozwojowa wspomnianych szkodników dobiega już końca i w tym miesiącu nastąpi przeobrażenie gąsienic w postać motyla, a co za tym idzie, spodziewajmy się spadku uszkodzeń roślin wywołanych przez te szkodniki, a także znacznie mniejszego występowania wywoływanych przez gąsienice reakcji alergicznych u ludzi. Aktualnie jednak cały czas zaleca się prowadzenie monitoringu faz rozwojowych szkodników oraz fizyczne niszczenie charakterystycznych gniazd w okresie jesiennym, co ma potem wpływ na pojawienie się tego szkodnika w latach następnych, czytamy w komunikacie wojewody wielkopolskiego.

0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Oto Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino.
2: My expectation is tomorrow is going to be a very tough game and...
1: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny, to dla nas mecz otwarcia. Ja myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera, Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City. Meksyk pokonał RPA 2-0. Dziewiąta tenisistka światowego rankingu WTA, Victoria Mboko, nie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej poszliznęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Boko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał trzecie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego dwie 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Zbliża się lato, to zawsze czas, gdy dzieci i młodzież chętnie pomagają rodzicom czy dziadkom w niełatwej pracy w gospodarstwach rolnych. Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rusza z konkursem Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Ta edycja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-2020, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS-ie. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przygotowanego kursu e-learningowego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi. Konkursowy kurs jest już dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl. To szkolenie online w nowoczesny i łatwy sposób zapoznaje dzieci z zagrożeniami występującymi w gospodarstwach oraz uczy prawidłowych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych. I zmieniamy temat. Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna Turkowice zapraszają na piknik rodzinny. Będą animatorzy zabaw, kreatywne zajęcia, konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz sprzętu strażackiego, dmuchaniec dla dzieci, zimne i ciepłe przekąski, kiełbaski z grilla oraz zabawa taneczna z DJ-em. A to wszystko 20 czerwca od 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Turkowicach. Nowości, które ucieszą osoby przerejestrowujące pojazd. Już od kilku dni nie trzeba odczepiać i zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych, jeśli chcemy zachować te, które były już przypisane do samochodu, który zakupiliśmy z drugiej ręki. Wystarczy odpowiednie oświadczenie, wyjaśnia Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. To duże ułatwienie, bo obecnie nie trzeba zmieniać blach, nawet jeśli są na nich litery nawiązujące do innego województwa. Oprócz tego urzędy nie wymagają już potwierdzenia badania technicznego. To wszystko mogą sobie sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. Jest też ułatwienie dla części osób dysponujących hakiem holowniczym. W określonych przypadkach nie jest już potrzebne dodatkowe badanie techniczne. To zmiany, które obowiązują już od tego tygodnia, jednak na dużo większe ułatwienia musimy poczekać. Od 30 czerwca uproszczona zostanie procedura wyrejestrowywania pojazdu po jego zezłomowaniu, zapowiada konińskie starostwo, a od 18 stycznia przyszłego roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, którego nie może doczekać się chyba zdecydowana większość osób kupujących nowe lub używane auto, motocykl czy inny pojazd. W pierwszych dniach 2027 będzie już można składać wnioski o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną. Wydział Komunikacji będzie można odwiedzać tylko po to, by odebrać fizycznie to, co będzie konieczne, na przykład nowe tablice rejestracyjne, jeśli nie zostawimy sobie starych. Przypomnijmy, że przed konińskim starostwem od miesięcy działa już urzędomat. Właściciele pojazdów mogą dzięki niemu o dowolnej porze dnia lub nocy odebrać dowód rejestracyjny. Miłośników koni, sportowych emocji i rodzinnego wypoczynku gmina Stare Miasto zaprasza już w najbliższą niedzielę do Trójki na towarzyskie zawody jeździeckie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i zgromadzi zawodników rywalizujących w konkursach skoków przez przeszkody na różnych poziomach zaawansowania. Na uczestników i kibiców czekać będą emocjonujące przejazdy, sportowa atmosfera oraz możliwość podziwiania umiejętności jeźdźców i ich koni, ale te zawody będą nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, lecz również do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Na miejscu przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. przejażdżki konne i bryczką oraz ogródek gastronomiczny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem dobre wieści z zakresu infrastruktury płyną z Krzymowa. Wkrótce rozpoczną się tam remonty kilku gminnych dróg i ulic. Wójt Danuta Mazur podpisała z wykonawcą tych zadań umowy. Chodzi o remont dróg w Genowefie, Smulniku i Zalesiu oraz ulic Piaskowej w Paprotni, Sosnowej i Siennej w Brzeźnie, a także Ziołowej w Szczepidle. Prace obejmą generalne remonty nawierzchni i poboczy. Dodatkowo w Genowefie będą to roboty rozbiórkowe i remont elementów odwodnienia. W Zalesiu regulacja rowów i studni, a na ulicy Siennej remont krawężników i elementów odwodnienia. Koszt realizacji tych zadań wyniesie 1 144 000 zł. Prace rozpoczną się na początku lipca i powinny zostać zakończone do 5 sierpnia. Będzie boisko o wymiarach 30x62 metry, kołowrotek nożny, twister, biegacz, podciąg nóg, motyl integracyjny, ławki dla publiczności, stojaki na rowery, piłkochwyty i lampy solarne. W miejscowości Kownaty zostanie utworzone nowe miejsce rekreacji. To jednak nie koniec inwestycji właśnie w rekreacji na terenie gminy Wilczyn. Przebudowany zostanie także plac zabaw przy ulicy Plac Słoneczny. To powiat koniński. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Tam w gminie Przedecz zmodernizowano już trzy odcinki dróg. Prace przeprowadzono we wsi Katarzyna, do tego przebudowę przeszła ulica Kolonia pod Kobylatą, a także odcinek Katarzyna-Kobylata. Z kolei w powiecie tureckim w gminie Tuliszków w miejscowości Ogorzelczyn trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej. W regionie tej wiosny i lata metamorfoza przejdzie wiele ważnych dla mieszkańców budynków, terenów i ulic. I zmieniamy temat już w niedzielę na stadionie w Kaczkach Średnich od godziny 9.50. Wystartują powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. Warto przyjechać tam całą rodziną. Być może widok rywalizujących w różnych konkurencjach rówieśników zainspiruje nasze dzieci do wstąpienia w szeregi młodych ekip ochotniczych straży pożarnych. Takie drużyny cieszą się w regionie coraz większym uznaniem. Jak zawsze później niż w całej Polsce odbędzie się słupecka odsłona Nocy Muzeów. Muzeum Regionalne zaprasza już za tydzień, w piątek 19 czerwca. Będziemy wtedy świętować stulecie urodzin artystki, malarki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Mimo że nie ma już jej z nami od 9 lat, to nadal jest ona w naszych sercach, w akwarelowych pejzażach, w miejscach, które ją przypominają. Dzięki niej poznaliśmy historię Danki Rozentalówny. Powstała wystawa w muzeum w 2000 roku, a potem zrealizowany został film pod tytułem Przyjaciółki. Niezwykła noc w muzeum w Słupcy poprzedzona zostanie odsłonięciem tablicy pamiątkowej dedykowanej Grażynie Harmacińskiej-Nyczce, która będzie umieszczona na elewacji domu przy ulicy 3 Maja 21 w Słupcy, w którym to 100 lat temu urodziła się artystka. A w programie Nocy Muzeów od godziny 20.30 znajdzie się m.in. wystawa malarstwa i grafiki Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka i Marian Nyczka z udziałem córki artystów Małgorzaty Nyczki-Pisarski. Zobaczymy portret Grażyny namalowany językiem filmu, do obejrzenia którego zaprosi reżyserka Wanda Różycka-Zborowska. Wydarzenie uświetni klimatyczny koncert piosenki polskiej i francuskiej z Nadwisły nad Sekwanę w wykonaniu zespołu Sentindo z Warszawy. Młodzież z liceum ogólnokształcącego w Słupcy zagra premierowy spektakl poetycki pod tytułem Ławeczka. Do tego poznamy bliżej wybitnego artystę, grafika Mariana Nyczkę, dzięki filmowi Fenomen Mariana. Odwiedzający za tydzień słupeckie muzeum będą także mogli poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez młodzież zespołu szkół ekonomicznych. Będzie więc artystycznie, malarsko i graficznie, koncertowo i apetycznie. Od dziś w Starym Koninie trzydniowy festiwal smaków. Do niedzieli nasze miasto będzie miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż trzech festiwalach tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnię z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. Będzie także coś wyłącznie dla dorosłych, czyli Festiwal Trunków Rzemieślniczych. To będzie weekend pełen smaków, aromatów i wyjątkowej atmosfery nad bulwarem nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie dziś od popołudnia do 21.00, jutro od południa też do 21.00 i w niedzielę od południa do godziny 18.00. To okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania Konina. Tymczasem Klub Strzelecki Sokół w Kazimierzu Biskupim zapowiedział wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Przez cały lipiec, we wtorki oraz środy, będzie na nich czekać darmowe strzelanie w godzinach od 17 do 18.30. Ta dyscyplina uczy skupienia i pewności siebie. Halo dzieciaki, chcecie spotkać się oko w oko z dinozaurem? Już 13 czerwca, czyli jutro, w Muzeum Okręgowym w Koninie podczas pikniku paleontologicznego zapraszamy na wyjątkowy pokaz T-Rex Show. Punktualnie o godzinie 15 przed budynkiem Spichlerza pojawi się dinozaur Chrupcio. Piknik paleontologiczny nie tylko dinozaury potrwa od 12 do 18, wstęp jest wolny, ale tego dnia warto w Gosławicach odwiedzić koniecznie jeszcze jedno miejsce. Od 15 na parkingu przy Szkole Podstawowej odbywać będzie się wielki festyn z okazji pierwszego w historii tego osiedla Dnia Gosławic. Będą występy artystyczne, będzie jedzonko od koła gospodyń miejskich, mnóstwo atrakcji dla dzieci i nieco starszych. Będzie też spotkanie naukowe przygotowane przez podlegającą pod Konińskie Centrum Kultury Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności Sowa, która przecież też znajduje się w Gosławicach. Zachęcamy więc, by całe sobotnie popołudnie spędzić na tym konińskim osiedlu w dwóch miejscach, na dwóch wyjątkowych, odbywających się w tym samym czasie imprezach, czyli w Muzeum Okręgowym i przy Szkole nr 10. Ta sobota, 13 czerwca, należeć będzie do Gosławic.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: W sobotę dość stonowane temperatury, maksymalnie od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. Słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami możliwe również burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich. Wśród najważniejszych zmian przewoźnik uruchomi dodatkową parę połączeń Poznań Główny - Stęszew, a wybrane składy na trasie Poznań Główny - Krotoszyn będą kursować codziennie. Do tego w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK wystąpią czasowe zmiany w kursowaniu części połączeń na liniach do Mogilna oraz do Zbąszynka. Będą też zmiany w połączeniach ze stolicy Wielkopolski do Kutna w Łódzkiem, czyli w pociągach jadących przez Konin i Koło, ale dopiero w wakacje. W związku z ruchem jednotorowym na odcinku Września - Strzałkowo od 24 lipca do 7 sierpnia odwołane zostaną cztery pociągi relacji Poznań - Kostrzyn - Wielkopolski. Szczegółowe informacje oraz aktualne liniowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie internetowej Kolei Wielkopolskich. I zmieniamy temat. W niedzielę 14 w Licheniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
2: W tym roku odbędzie się pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas obronić życie. Nasze spotkanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice, sprawowaną w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po Eucharystii wyruszymy wspólnie alejkami sanktuarium, rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Rozważania przygotowała pani Katarzyna Piasecka, mama wielodzietnej rodziny, od lat związana i zaprzyjaźniona z licheńskim sanktuarium. Marsz zakończy się przy pomniku świętego Jana Pawła II, gdzie przypomnimy fragment jego przemówienia poświęcony godności człowieka oraz wartości życia i rodziny. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wsparcia Płodności Naprotechnologia, działający przy licheńskim sanktuarium. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, rodziny, dzieci, dziadków oraz wszystkich tych, którym bliska jest troska o życie i rodzinę.
1: Mówiła Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Licheńskiego Sanktuarium. Od wczoraj trwa 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Przez te wszystkie lata nasze miasto gościło ponad 200 tysięcy młodych wykonawców. W 79 roku po raz pierwszy zostały u nas zorganizowane ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych, które kilkanaście lat później przekształcono w dzisiejszy MDFPiT. To wciąż największa tego rodzaju impreza w Polsce i jeden z największych dziecięcych konkursów w Europie. Jutro w sobotę o 18:00 wielki finał i koncert galowy na scenie, która stoi już przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Wcześniej jednak zobaczymy wszystkich młodych artystów na głównych ulicach Nowego Konina.
3: Kolorowy korowód wyruszy o 17:15 z parkingu spod amfiteatru i ruszy w stronę Morzesławia. Będzie głośno, kolorowo, bardzo muzycznie. Korowód poprowadzi orkiestra z Rychwała, także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Można dołączyć do tego korowodu.
4: Pani do Konina.
3: Wstęp na koncert galowy jest płatny. Bilety można kupić online na stronie kckbilety24.pl. Także bardzo gorąco zachęcam i do zobaczenia.
1: Mówi Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Koncert laureatów poprowadzi aktor Adam Zdrójkowski. W tym roku gościmy w naszym mieście w sumie około 2700 osób, nie tylko z całej Polski, ale także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy oraz z Czech. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w związku z festiwalowym korowodem. Już między godziną 17 a 18 jutro na ulicach Wyszyńskiego i Popiełuszki trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i ewentualnych opóźnień w przejeździe autobusów. Poza tym w rejonie Morzesławia wieczorem, podobnie jak przed rokiem, mogą być spore problemy z parkowaniem. W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o wadze zachowania merytoryczności całego procesu sprawdzania i wyboru ostatecznej lokalizacji, a także decydującej roli ekspertów i specjalistów, jeśli chodzi o ustalenie miejsca dla drugiej państwowej elektrowni atomowej. Konin chce, by te decyzje zostały podjęte obiektywnie, biorąc pod uwagę naukowo zweryfikowane argumenty przedstawione w sposób transparentny. Rzetelne ujęcie tego tematu jest jednym z ważniejszych zadań samorządu województwa wielkopolskiego, stąd już we wtorek przeprowadzona zostanie wizytacja z udziałem między innymi przedstawicieli zagranicznych firm, które chcą w Polsce budować drugą elektrownię jądrową. W czasie tego spotkania omówione zostaną parametry techniczne i potencjał konińskiej lokalizacji, a nasi goście wjadą windą na wysokość ponad 100 metrów, gdzie z dachu kotłowni elektrowni Pątnów zostanie im pokazany oparty o sieć naturalnych jezior Charger obecny system chłodzenia i tu warto podkreślić, że może on zostać jeszcze bardziej rozbudowany o dawną odkrywkę Kazimierz Północ oraz już WIN 2B, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo w zakresie działania ewentualnej elektrowni atomowej. Woda do jezior obecnego systemu chłodzenia uzupełniana jest wodą z rzeki Warty poprzez kanał Warta-Kopło. Takich możliwości technicznych w tej chwili nie ma Bełchatów, ale na korzyść zlokalizowania reaktorów w województwie łódzkim przemawia za to obecność państwowego właściciela kopalni oraz elektrowni i dużo więcej pracowników, których dopiero w przyszłości czekają zwolnienia. Wkrótce startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że od 22 czerwca będzie można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8 tysięcy złotych. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody np. przy użyciu pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni. Przypominamy o utrudnieniach w ruchu. Od wczoraj w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie wyłączona z użytkowania pozostaje część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Już od wczoraj wyłączony z użytkowania jest także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu i w sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie ulicą jednokierunkową z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę od godziny 17 do 18 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników koncertu galowego i dotyczy to ulic Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia, dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica Księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdą się miejsca do zaparkowania aut. Na parkingach miejskich to parking przy hali sportowej Mosiru, parking przy markecie, część miejska, parking przy cmentarzu komunalnym oraz od 17.30 także parking przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy jednak do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia dojedziemy liniami 58, 59, 60 i 68, a po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny. Samorządy, takie jak Konin, mają szansę płacić mniejsze kary za niewykonanie narzuconych przez Unię limitów dotyczących segregacji odpadów. Jak podał w internecie wiceprezydent miasta Paweł Adamów, pomocny jest tu system kaucyjny. Dzięki temu, jak wiele na to wskazuje, mieszkańcy wrzucają mniej butelek do koszy na odpady zmieszane. A teraz podpowiedź dla nauczycieli, jak pożytecznie, odrywając się od podręczników, można spędzić czerwcowe zajęcia, chociażby godzinę wychowawczą. Z myślą o budowaniu dziecięcej wiary we własne możliwości powstało wyjątkowe opowiadanie Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, z serii przygód Liska i Biska.
5: Czy wiesz, że pewność siebie u dzieci nie rodzi się z bycia idealnym? Rodzi się z akceptacji swoich małych potknięć. W opowiadaniu Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, pokazujemy dzieciom, że każdy z nas ma w sobie taką super kropkę. Czasem jest malutka, czasem się chowa, ale to ona dodaje nam siły, by powiedzieć: spróbuję jeszcze raz. Zachęcamy Was do zapoznania najmłodszych z tym opowiadaniem.
1: A to jedna z propozycji Konińskiej Fundacji Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. Wszelkie materiały, które można wykorzystywać podczas szkolnych zajęć albo organizując rodzinny czas w domu. domu są dostępne pod internetowym adresem lisekibisek.pl.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
5: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.
7: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
9: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiejem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
8: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalena awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogen, boż polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat, czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ogera Aliasima.
10: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Feliks jest bodajże 4. na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
8: To ja potwierdzam, Feliks jest 4., a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Danielem Miedwiediewem a Marinem Siliczem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim 3. meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.

0: Konin FM. Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Nowości, które ucieszą osoby przerejestrowujące pojazd. Już od kilku dni nie trzeba odczepiać i zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych, jeśli chcemy zachować te, które były już przypisane do samochodu, który zakupiliśmy z drugiej ręki. Wystarczy odpowiednie oświadczenie, wyjaśnia Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. To duże ułatwienie, bo obecnie nie trzeba zmieniać blach, nawet jeśli są na nich litery nawiązujące do innego województwa. Oprócz tego urzędy nie wymagają już potwierdzenia badania technicznego. To wszystko mogą sobie sprawdzić w centralnej ewidencji pojazdów. Jest też ułatwienie dla części osób dysponujących hakiem holowniczym. W określonych przypadkach nie jest już potrzebne dodatkowe badanie techniczne. To zmiany, które obowiązują już od tego tygodnia, jednak na dużo większe ułatwienia musimy poczekać. Od 30 czerwca uproszczona zostanie procedura wyrejestrowywania pojazdu po jego zezłomowaniu, zapowiada konińskie starostwo, a od 18 stycznia przyszłego roku zostanie wprowadzone rozwiązanie, którego nie może doczekać się chyba zdecydowana większość osób kupujących nowe lub używane auto, motocykle czy inny pojazd. W pierwszych dniach 2027 będzie już można składać wnioski o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną. Wydział Komunikacji będzie można odwiedzać tylko po to, by odebrać fizycznie to, co będzie konieczne, na przykład nowe tablice rejestracyjne, jeśli nie zostawimy sobie starych. Przypomnijmy, że przed konińskim starostwem od miesięcy działa już urzędomat. Właściciele pojazdów mogą dzięki niemu o dowolnej porze dnia lub nocy odebrać dowód rejestracyjny. Miłośników koni, sportowych emocji i rodzinnego wypoczynku gmina Stare Miasto zaprasza już w najbliższą niedzielę do Trójki na towarzyskie zawody jeździeckie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i zgromadzi zawodników rywalizujących w konkursach skoków przez przeszkody na różnych poziomach zaawansowania. Na uczestników i kibiców czekać będą emocjonujące przejazdy, sportowa atmosfera oraz możliwość podziwiania umiejętności jeźdźców i ich koni, ale te zawody będą nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, lecz również do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Na miejscu przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. przejażdżki konne i bryczką oraz ogródek gastronomiczny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tymczasem dobre wieści z zakresu infrastruktury płyną z Krzymowa. Wkrótce rozpoczną się tam remonty kilku gminnych dróg i ulic. Wójt Danuta Mazur podpisała z wykonawcą tych zadań umowy. Chodzi o remont dróg w Genowefie, Smulniku i Zalesiu oraz ulic Piaskowej w Paprotni, Sosnowej i Siennej w Brzeźnie, a także Ziołowej w Szczepidle. Prace obejmą generalne remonty nawierzchni i poboczy. Dodatkowo w Genowefie będą to roboty rozbiórkowe i remont elementów odwodnienia. W Zalesiu regulacja rowów i studni, a na ulicy Siennej remont krawężników i elementów odwodnienia. Koszt realizacji tych zadań wyniesie 1 144 000 zł. Prace rozpoczną się na początku lipca i powinny zostać zakończone do 5 sierpnia. Będzie boisko o wymiarach 30 na 62 metry, kołowrotek nożny, twister, biegacz, podciąg nóg, motyl integracyjny, ławki dla publiczności, stojaki na rowery, piłkochwyty i lampy solarne. W miejscowości Kownaty zostanie utworzone nowe miejsce rekreacji. To jednak nie koniec inwestycji właśnie w rekreacji na terenie gminy Wilczyn. Przebudowany zostanie także plac zabaw przy ulicy Plac Słoneczny. To powiat koniński. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Tam w gminie Przedecz zmodernizowano już 3 odcinki dróg. Prace przeprowadzono we wsi Katarzyna, do tego przebudowę przeszła ulica Kolonia pod Kobylatą, a także odcinek Katarzyna-Kobylata. Z kolei w powiecie tureckim w gminie Tuliszków w miejscowości Ogorzelczyn trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej. W regionie tej wiosny i lata metamorfoza przejdzie wiele ważnych dla mieszkańców budynków, terenów i ulic. I zmieniamy temat już w niedzielę na stadionie w Kaczkach Średnich od godziny 9.50. Wystartują powiat zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. Warto przyjechać tam całą rodziną. Być może widok rywalizujących w różnych konkurencjach rówieśników zainspiruje nasze dzieci do wstąpienia w szeregi młodych ekip ochotniczych straży pożarnych. Takie drużyny cieszą się w regionie coraz większym uznaniem. Jak zawsze później niż w całej Polsce odbędzie się słupecka odsłona Nocy Muzeów. Muzeum Regionalne zaprasza już za tydzień, w piątek 19 czerwca. Będziemy wtedy świętować stulecie urodzin artystki, malarki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Mimo że nie ma już jej z nami od 9 lat, to nadal jest ona w naszych sercach, w akwarelowych pejzażach, w miejscach, które ją przypominają. Dzięki niej poznaliśmy historię Danki Rozentalówny. Powstała wystawa w muzeum w 2000 roku, a potem zrealizowany został film pod tytułem Przyjaciółki. Niezwykła noc w muzeum w Słupcy poprzedzona zostanie odsłonięciem tablicy pamiątkowej dedykowanej Grażynie Harmacińskiej-Nyczce, która będzie umieszczona na elewacji domu przy ulicy 3 Maja 21 w Słupcy, w którym to 100 lat temu urodziła się artystka. A w programie Nocy Muzeów od godziny 20.30 znajdzie się m.in. wystawa malarstwa i grafiki Pejzaż osobisty Grażyna Harmacińska-Nyczka i Marian Nyczka z udziałem córki artystów Małgorzaty Nyczki-Pisarski. Zobaczymy portret Grażyny namalowany językiem filmu, do obejrzenia którego zaprosi reżyserka Wanda Różycka-Zborowska. Wydarzenie uświetni klimatyczny koncert piosenki polskiej i francuskiej z Nadwisły nad Sekwanę w wykonaniu zespołu Sentindo z Warszawy. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy zagra premierowy spektakl poetycki pod tytułem Ławeczka. Do tego poznamy bliżej wybitnego artystę, grafika Mariana Nyczkę, dzięki filmowi Fenomen Mariana. Odwiedzający za tydzień słupeckie muzeum będą także mogli poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez młodzież zespołu szkół ekonomicznych. Będzie więc artystycznie, malarsko i graficznie, koncertowo i apetycznie. W Żgowie trwa tworzenie planu ogólnego gminy. Za tydzień w szkole podstawowej przy placu Stuczyńskich zorganizowane zostanie w tej sprawie spotkanie otwarte dla mieszkańców, poprzedzone prezentacją projektu planu ogólnego. To w kolejny piątek 19 czerwca o 16. Potem od godziny 18 trwać będzie dyżur projektanta, w czasie którego będzie można skonsultować swoje własne uwagi i pomysły oraz je zgłosić. A teraz o niezwykłym pojeździe, który można już dostrzec na torach w naszym województwie. To najbardziej niebiesko-biały pociąg w kraju. Pociąg Kolejosz, który przypomina o największych sukcesach Lecha Poznań, właśnie wyjechał na wielkopolskie tory. Nowy skład Kolei Wielkopolskich przyciąga wzrok, a jego wyjątkowa grafika opowiada historię 10 mistrzostw Polski zdobytych przez Lecha Poznań. Na wagonach znajdziemy lata wszystkich tytułów oraz sylwetki piłkarskich legend, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii klubu. Mirosław Okoński, Andrzej Juskowiak, Robert Lewandowski, Łukasz Trałka, Jakub Kamiński i inni teraz podróżują razem przez Wielkopolskę. To kolejna taka akcja samorządowego przewoźnika, która ma budować nasz regionalny patriotyzm. Już kilka lat temu na tory naszego województwa wyjechał skład z grafiką przedstawiającą kluczowe momenty z powstania wielkopolskiego. Zdolna młodzież dostanie pieniądze. Uczniowie szkół z terenu gminy Staremiasto mogą starać się o przyznanie stypendium wójta za wyniki osiągnięte w kończącym się roku szkolnym. Dla klas 4-6 średnia ocen musi wynosić 5,75, a dla 7 i 8 5,55. Punkty przyznawane są także, gdy uczeń został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Przewidziano także stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie, czyli od 3 miejsca wzwyż na zawodach co najmniej wojewódzkich. Do tego można zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, jeśli ktoś był laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży czy wystaw i promuje w ten sposób gminę Stare Miasto. Wnioski można składać do końca sierpnia. To w powiecie konińskim. Tymczasem w powiecie kolskim trwają zapisy na trzeci turniej tenisa ziemnego Puchar Wójta Gminy Grzegorzew. Organizatorzy zapraszają do rywalizacji w kategorii Open do 27 czerwca od godziny 10 na korcie na stadionie gminnym w Grzegorzewie przy ulicy Leśnej. Z kolei w Kościelcu odbędzie się kolejne ciekawe kulturalne wydarzenie, a będzie to spotkanie z Izą Weybrens, inspirowane powieścią Dziewczyna z Plutona. Nie będzie to jednak typowe autorskie spotkanie, bo będą też elementy motywacyjne. Bohaterka książki uświadamia nas bowiem, że odwaga jest czymś, z czym się urodziliśmy. Warsztat łapania przygód w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelcu już 25 czerwca o 16:00. Przypominamy, że w kole trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Przemysław Kolasiński oraz Łukasz Ładowski stworzyli pierwszy ninja park w okolicy, który do dziś służy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Teraz chcą pójść o krok dalej i rozbudować tę przestrzeń o nowe urządzenia oraz elementy street workoutu. Projekt Ninja Park Junior plus Street Workout to kolejny etap rozwoju miejsca, które już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ich celem jest stworzenie jeszcze lepszej strefy aktywności, rekreacji i integracji dla wszystkich pokoleń. Warto tutaj podkreślić, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w kole ich projekt jest jedynym dopuszczonym do głosowania. To jednak nie oznacza automatycznej realizacji. Aby ten projekt został wykonany, musi uzyskać odpowiednią liczbę głosów mieszkańców. Dlatego zachęcamy do udziału w kolskim budżecie obywatelskim. I wracamy do powiatu konińskiego. W niedzielę w gminie Grodziec odbędą się uroczystości ku pamięci związanego z tą miejscowością nieżyjącego arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. O godzinie 11.30 sprawowana będzie msza w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Grodźcu, a po niej przemarsz i złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym księdza Dąbrowskiego.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Reklama.
7: Pogoda. Sobota z chmurami, deszczem, burzami, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, ale wyjrzy też od czasu do czasu słońce. Maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
8: Konin FM 104,1.

0: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem, czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
0: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
1: Konin FM.
4: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Piątkowa remiza.
2: Dawno ich nie było. I wrócili tylko tak, no, na dwa razy, tak? Czy na ile to już?
3: Albo na trzy.
2: Na trzy.
3: No, jeszcze będą dwie oprócz tej remizy. Przed wakacyjną przerwą, później będzie przerwa wakacyjna i później znowu może będą remizy.
2: A póki co, zapraszamy. Będziemy tutaj sobie sterczeć do 22 prawie. Miałem coś za głośno. No i będziemy czekać, żeby przyszło coś do czytania, to będziemy to czytać.
3: Aha, bo póki co tak widzę jeszcze, tak, jeżeli chodzi o to pisanie, to za dużo nie nadeszło, coś tam jest, ale jeszcze nie tyle, co potrzeba. No dopiero 7 po, więc remiza się rozkręca, będzie trwała do godziny 22. No i właśnie przez ten czas można pisać i pozdrawiać swoich znajomych za pośrednictwem radia, tylko takie pozdrowienia to trzeba do nas wysłać, żebyśmy je mogli przeczytać. Chociażby za pośrednictwem Messengera na Radio Konin FM.
2: Albo komentarz można napisać.
3: O, można. Można też na przykład wysłać kartkę pocztową, ale to pewno za tydzień dojdzie, więc za tydzień przeczytamy. Na muzyczną falę wspomnień to przychodzą listy, liściki, kartki, karteczki, ale tak, żeby na remizę ktoś wysłał, to niestety się jeszcze nie zdarzyło chyba. Czy było?
2: Wydaje mi się, że coś kiedyś dostaliśmy.
3: Było.
2: Ale to była jakaś rzecz? Czy co to było?
3: To było dawno temu i coś dostaliśmy. Coś, chyba pocztówka to była, mi się wydaje. Wiesz? No, ale to było tak dawno, tak, że nie pamiętam, naprawdę. Masters Bosanowa i kwestia 07 przed nami. I co? Gramy chyba.
2: Gramy.
3: Czy coś jeszcze masz tutaj do powiedzenia? Czy nie?
2: Chyba nie.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Z bardzo daleka przyszły pozdrowienia. Gorące pozdrowienia z Kudowy Zdrój. Aż z Kudowy Zdrój samej dla dwóch Ani. Marty, Grzegorza oraz Tomka. Udanej wycieczki, trzymajcie się.
2: Pozdrowienia dla nas prowadzących i wszystkich słuchaczy. Super się was słucha. Teresa tutaj w komentarzu tak zostawiła taki ładny wpis.
1: Pozdrawiam i do przodu, Jerzy napisał.
2: I wskleił zdjęcie...
1: konsolety.
2: Tak?
1: No, mikser.
2: Też jako taki podstawek do picia różnego. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, znajomych, przyjaciół i rodzinę. Miłego weekendu. Życzy Maria Zeżdżar.
1: Pozdrowienia dla super ekipy z wycieczki do Kudowy Zdrój. O, widzisz?
2: Kolejne. Mhm. To był Messenger. Dobry wieczór, witam pięknie. Piątkową remizę, szczególnie prowadzących gości. Pozdrawiam znajomych, przyjaciół, pracowników, ekipę przychodni. I to napisała Iwona z Rzychwina.
1: Witam całą ekipę piątkowej remizy. Pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich słuchaczy oraz oczywiście dwóch przesympatycznych prowadzących. Chłopaki, obyście mieli dziś tyle energii, ile ja mam cierpliwości do czekania na kolejny piątek z waszą audycją. Pozdrawia stała słuchaczka. I się dowiaduję, że znowu okres wakacyjny i przerwa będzie. No będzie przerwa, sobie odpoczniemy trochę.
2: Chcemy poczuć się jak w szkole, jak
1: tak
2: za dawnych lat. Witam serdecznie Radio Konin FM. Prosiłabym pozdrowić moją córeczkę, kochaną Marlenkę, jej koleżankę oraz kochanego męża, który prowadzi samochód, bo jedziemy na koncert Agnieszki Chylińskiej do Skwierzyny. Grażyna z Gorzowa. Pozdrawiamy też serdecznie. Zapraszamy też na kolejny koncert Agnieszki Chylińskiej za tydzień w sobotę do Konina, na Dni Konina.
1: A to ciekawe, że osoby słuchające Chylińskiej też remizy słuchają, bo to dwa bieguny muzyczne zupełnie odmienne.
2: Dlaczego?
1: Co, myślisz, że ona jest disco-polowa trochę? Czy my bardziej tacy rockowi?
2: Nie, a dlaczego?
1: Przepraszam, my jesteśmy stacją grającą w polskie i zagraniczne przeboje. Głównie rocka, tak. Tak. My gramy głównie rocka, więc mnie nie dziwi, że słuchacze Chylińskiej są także słuchaczami Radia Konin FM. Oczywiście, tak.
2: Mamy głosówkę.
1: To spróbujemy ją później odtworzyć.
2: Tak, a teraz zagramy.
1: Bo teraz tutaj coś się z dźwiękiem dzieje.
2: Ale jeszcze powiem na szybko,
1: komputerze.
2: Co można zrobić. Można napisać na Messengera albo komentarze pod postem remizowym na Facebooku. Można też wysłać SMS-a pod numer 7168 na początku Konin FM. Bez żadnej przerwy te dwa słowa. SMS kosztuje złoty 23, a te inne drogi są bezpłatne.
1: No to co, gramy? Gramy w takim razie.
0: Konin FM.

0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: Szybko ten czas leci, bo już w pół do dziewiątej, a nawet i trzy minuty po w pół do.
2: A jeszcze jasno. Witam i pozdrawiam DJ-ów oraz wszystkich słuchaczy, to Marek z Ostrołęki.
1: Lubimy jeździć na koncerty różne. Ostatnio byliśmy w Koninie, Grażyna napisała. No i poczekaj, Piotrek, obiecaliśmy puścić głosówkę, to puścimy fragment. Tutaj jest dowód na to, że słuchane było w samochodzie. Zaraz czekaj, jak to zrobić. Może z podkładem zjadę trochę.
3: Córeczkę, kochaną Marlenkę i jej koleżankę oraz kochanego męża, który prowadzi samochód, bo jedziemy na koncert Agnieszki Chylińskiej.
2: W każdym razie działa. Więc jakby ktoś chciał, to można też wysłać do nas głos na Messengera i my ją puścimy.
1: Tak. Jak się komuś nie chce pisać, to głosówkę jak najbardziej można wysłać, tylko ona przedtem przez cenzurę przejdzie oczywiście wewnętrzną, żeby tam jakieś brzydkie słowa nie poszły, albo coś o alkoholu, bo to też nie za bardzo można mówić na antenie. O takich używkach różnego rodzaju, legalnych i nielegalnych też.
2: A wracamy teraz do tego, co mamy do przeczytania. Serdeczne pozdrowienia dla Ani, Marka i ich dzieci od babci Krystyny. Miłego dnia i dużo uśmiechu.
1: Gorące pozdrowienia dla Ewy i Piotra od przyjaciół z Warszawy. Niech muzyka umila wam czas.
2: O, w Warszawie też nas słychać. Mhm. Pozdrawiam Kasię, Tomka i małego Jasia. Życzę wam samych pięknych chwil.
1: Jeszcze raz ciepłe pozdrowienia dla Moniki od męża Pawła. Kocham cię i życzę wspaniałego dnia.
2: I jeszcze są tak. Pozdrowienia dla Magdy, Karola i całej rodziny od cioci Heleny. Dużo zdrowia.
1: Odbierz.
2: Ahoj.
4: Dzień dobry.
1: No co tam słychać?
4: No co słychać? Właśnie siedzę sobie z moją Iwonką naprzeciwko mnie i jemy sobie lodzika.
1: A mamusia jest?
4: Mamusia jest chora. Mamusia jest chora i jest na hejmacie, tam gdzie mieszka. Także no, mamusia, nie może być mamusia wszędzie z nami, no kurczę, zalegej. Ale jest myszka i Mikusia. I chciałem pozdrowić właśnie myszkę, Mikusię, Iwonkę, no i mamusię, nie?
2: Czy zwierzęta też jedzą w tej chwili lody?
4: No, w tej chwili nie, ale za chwilę pewnie dostaną.
2: A, bardzo dobrze.
4: Bardzo lubią, jakby na to tak? Nie patrzył, nie?
2: Bardzo dobrze. No. Muszę się pochwalić, że ostatnio mojemu psu, znaczy ostatnio, no to było z miesiąc temu, Halinka Walusiak chciała dać kawałek do takiego wafelka w czekoladzie orzechowego. XXL, żeby było ciekawiej. I mówię, no i? Dobra, to tam kawałek można dać, nie? Dała cały.
4: No.
2: I zjadł cały. Nic nie było.
4: Aha. Nie, no myślę, że wiadomo, to jest tak jak człowiek. Jak się dajesz czegoś, troszeczkę, to jest okej, nie? A jak się przeszlesz, no to wiadomo, no. Myślę, że to wiadomo, no. Pieskom też się należy. Żyją. Też im coś trzeba dać z tego życia, żeby miały. O, właśnie już tu pan cię naszykowa porcyjki. Bielutki lodziczek na podstaweczkach dostaną sobie. No, ale... A Radek gdzie tyle, ile mu zostanie, nie?
2: Wliże po zwierzętach.
4: Tak, no, jest to z pojemnika wszystko, no, a zwierzaczki mam w swoich miseczkach, nie? Dobra, panowie, trzymajcie się, pozdrowionka dla was.
2: Dzięki.
1: No, dzięki.
2: Wzajemnie.
4: Cześć, trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia, hej.
2: I mamy też tak serdeczne życzenia dla Agnieszki od koleżanek z pracy. Powodzenia we wszystkich planach.
1: Ja oczywiście dla formalności powiem, że no nie powinno się psom dawać do jedzenia rzeczy, które nie są dla nich przeznaczone, bo może im się coś złego stać.
2: Ani odwrotnie, ani ludziom tego, co dla zwierząt.
1: A próbowałeś kiedyś to ciastko swojego psa zjeść?
2: Ja nie.
1: A kto próbował?
2: Myślę, że ty.
1: Masz rację. Pozdrawiam Roberta od żony Anety. Dziękuję za twoje wsparcie każdego dnia.
2: Gorące pozdrowienia dla Oli i Michała od rodziców. Jesteśmy z was bardzo dumni. I tutaj jeszcze o...
1: Witajcie, miłego wieczoru i oczywiście pozdrowienia dla całego radia, najlepszego dla dzieciaków śpiewających w festiwalu dziecięcym. Niech wygrają najlepsi.
2: O właśnie, polecam. Może już trochę za późno, ale można było bardzo fajnie sobie spędzić czas. Czy wczoraj cały dzień, czy dzisiaj cały dzień i w Oskardzie, i w Konińskim Centrum Kultury bardzo dużo się działo. I przed, tam na placu też.
1: I
2: także jutro jeszcze. Polecam, jak będzie korowód szedł, można sobie wyjść i też z nimi się przejść przez miasto.
1: To co, trzy piosenki i wracamy z wiadomościami, które wysyłać można do nas chociażby za pośrednictwem Facebooka, Messengera, Radio Konin FM 104.1. Przyjmujemy także głosówki, które puścimy, jak będą grzeczne na antenie. A co, jak się komuś nie chce pisać, to może

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej remizy, tych, co słuchają, a jeszcze bardziej tych, co nie mogą, bo w pracy są. Trzymajcie się jeszcze godzinę, 14 minut. Dziękujemy, postaramy się nie wypaść.
2: Gorące pozdrowienia dla Andrzejka z Dubstowa od Moniki i Witka z Warszawy.
1: Pozdrawiam Schumachera i Anię, i to od Agusi.
2: Pozdrawiam Natalię od przyjaciółki Weroniki. Miłego wieczoru i dużo radości.
1: Ciepłe pozdrowienia dla Krzysztofa od całej rodziny. Spełnienia marzeń.
2: Pozdrawiam Beatę i Andrzeja od sąsiadów. Niech ten weekend będzie wyjątkowy.
1: Serdeczne życzenia dla Damiana od narzeczonej Julii. Dużo szczęścia i miłości.
2: I czekamy cały czas na kolejne pozdrowienia. Myślę, że po 21 już chyba się pojawimy z kolejną porcją. Można cały czas wysyłać albo SMS-a pod numer 7168 na początku Kolin FM bez żadnej spacji. Trzeba napisać, żeby SMS dotarł. Złoty 23 kosztuje ta droga kontaktu. Można też oczywiście napisać też za darmo na Messengera. Radio Kolin FM 104.1, żółte zielone logo na Facebooku. I na Facebooku też można pisać komentarze pod postem remizowym, też je odczytamy. I kolejne tu jeszcze doszło na Messengera.
1: Gorące pozdrowienia dla super szalonego Tomka ze sklepu na literę D. Przesyłają Sylwia oraz Madzia.
2: A co zagramy teraz?
1: A gorące usta teraz będą. O!

0: Piątkowa remiza.
1: I jesteśmy z powrotem.
2: Serdeczne pozdrowienia dla sołtysa Grzegorza Grzelczaka z Żychlina przesyła stała słuchaczka.
1: Pozdrowienia dla Agusi i Oliwii i całego Radia Konin FM od Tomka z garażu BMW.
2: Pozdrowienia od Ryszarda dla Stanisława i Krystyny z Korabia. Was też pozdrawiam.
1: Gdzieś okolice Kalisza chyba. Witam, pozdrawiam, inaczej, witam prowadzących w ten piątkowy wieczór. Pozdrowienia dla Madzi i Tomcia, na których zawsze można liczyć. I to pozdrawiała Sylwia.
2: Chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Konrada. Jesteś moim szczęściem i najlepszą częścią każdego dnia. I chciałabym tutaj, o, jest prośba też, a to od Natalii, wiadomość. Mhm. Pozdrawiamy Natalię, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. I tu mamy co jeszcze?
1: Pozdrowienia dla Marty od siostry Pauliny. Uśmiechu od rana do wieczora.
2: Gorące pozdrowienia dla Łukasza i Patrycji od znajomych z Kramska.
1: Pozdrawiam Grzegorza od córki Zosi. Tato, jesteś najlepszy.
2: I jeszcze ciepłe pozdrowienia od Barbary i Stanisława od wnuków. Dużo zdrowia.
1: 4 minuty po 21:00 można jeszcze do nas przez jakiś czas pisać takie inne wiadomości, które tutaj na antenie radia będziemy czytać w towarzystwie tej polskiej tanecznej disco-pologennej, jak ja to lubię mówić, muzyki. Można je wysyłać chociażby za pośrednictwem Facebooka. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrowienia z okazji jutrzejszych imienin dla Antoniego Drzewieckiego z Mycielina życzy córka Kasia.
2: I są też pozdrowienia z okazji jutrzejszych imieniny właśnie też dla Antoniego z Mycielina, też od córki Kasi.
1: Dwa razy poszło.
2: Ale trochę inaczej.
1: Serdeczne pozdrowienia dla Renatki i Tomasza z piekarni w Żgowie.
2: Pozdrowienia są dla prowadzących i słuchaczy od Francuza i Matiego z Feliksowa.
1: Mycielin. Tam to też Kaliskie.
2: Pani Basia tam, tak?
1: No, to Kaliskie jest. Dużo z Kalisza dzisiaj. Chyba już trzecia osoba gdzieś tam coś, ten obszar reprezentuje bardzo dobrze.
2: Pozdrawiam Karolinę, to od męża Rafała, niech każdy dzień przynosi ci radość.
1: Serdeczne życzenia dla Daniela od rodziców, powodzenia i spełnienia planów.
2: Pozdrowienia są dla Alicji i Bartka od całej paczki przyjaciół, miłego wieczoru.
1: Gorące pozdrowienia dla Joanny od kolegów z pracy, dużo sukcesów.
2: No i teraz sobie pogramy i cały czas można pisać, bo takie dobre pół godziny, prawie 40 minut tu będziemy jeszcze, a można pisać albo SMS-y pod numer 7168 na początku Kolejnej FM-y bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje SMS, można też za darmo pisać no. Na naszego Messengera Radio Kolejny FM 104.1 na Facebooku, użyj to zielone logo lub komentarze pod postem remisowym. Czy tu coś jest?
1: Tak, no właśnie, jest. Teraz przyszło pozdrowienia dla Sylwii i Madzi, jesteście fantastyczne, pozdrawia Tomaszek z Konina.
2: I teraz gramy.
1: Gramy sobie. Bardzo ładna piosenka. Teraz będzie Serca 2.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrowienia dla wie ten, który wie, jaka jestem.
2: To od Bożeny.
1: Tajemnicze.
2: I tak, tutaj Katarzyna wyjaśnia, że tak, Kaliskie słuchają w powiecie kaliskim. To fajnie, bardzo się cieszymy.
1: No. Pozdrowienia dla... Przepraszam jeszcze raz. Pozdrowienia od Ryszarda dla Stanisława i Krystyny z Korabia. Was też pozdrawiam. I pozdrowienia dla Krystynki, mojej mamusi. O, to od kogo było? Od Tomka chyba.
2: Pozdrawiam Sylwię i Marcina od rodziny z Grodzica. To i wszystkie od opieko są życzenia.
1: Ciepłe pozdrowienia dla Wojtka od żony Magdaleny. Kocham cię.
2: Pozdrawiam Katarzynę i to jest od przyjaciółki, a od przyjaciółek Anny i Doroty. Dużo powodów do uśmiechu życzą.
1: Serdeczne życzenia dla Adama od rodziców i rodzeństwa. Trzymajcie się ciepło.
2: No to co, jeszcze trochę pogramy?
1: Jeszcze dwa razy się usłyszymy.
2: Można pisać śmiało na Messengera, na przykład Radio Konin FM 104.1 na Facebooku.
1: Chyba teraz dwie piosenki nam wejdą, wiesz? I za dwie piosenki się usłyszymy. Tak myślę, żeby się wyrobić do tej pory.

0: Piątkowa remiza.
1: A kto tego słuchał na żywo w Starym Mieście, na przykład Ręka do Góry?
2: Było?
1: Było.
2: Była ta piosenka? Jakie jeszcze były piosenki?
1: Nie pamiętam, już dużo było. Coś. Ale w ogóle to, co było zadziwiające, to to, że bardzo dużo takich osób w nastoletnim wieku znało piosenkę sprzed 25 lat.
2: Którą?
1: Nie pamiętam, ale czasem u nas
2: co leci, ty mi taka. Dasz, nikomu nie powiem, taka była znana. Coś, co ty mi dasz, taka coś
1: chyba
2: tam.
1: Chyba to, albo coś innego.
2: No.
1: To ja tak nie znam nawet.
2: Co ty mi dasz, ale dalej nie pamiętam, ale tak się nazywa. No nieważne. Pozdrowienia dla kochanego Tomka od Agusi. Takie przyszło właśnie.
1: Pozdrawiam Sylwię i Marcina, to od rodziny z Grodźca. Wszystkiego dobrego.
2: Ciepłe pozdrowienia, a to było chyba.
1: To było, no to tutaj.
2: Pozdrowienia dla Elżbiety i Jana od wnuczki Oli. Dużo zdrowia i szczęścia.
1: Gorące pozdrowienia dla Pawła od kolegów z budowy, miłej pracy.
2: Pozdrawiam Weronikę i Kacpra od dziadków, jesteśmy z was dumni.
1: Ciepłe życzenia dla Kamila od ukochanej Martyny, samych pięknych chwil. No i oczywiście takie same piękne chwile to jeszcze zostały nam z piątkową remizą. Ostatnie chwile, żeby coś napisać, a my to odczytamy. Jeszcze teraz chwilę zagramy. Można pisać na Messengera albo SMS-a 7168 na początku Koniny FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje SMS. Messenger jest oczywiście darmowy. Można też napisać komentarz pod postem remizowym na fanpage'u.
2: Dwie piosenki i wracamy. O, Boys, ale nie teraz. Znaczy Fantastic Boys, a później zwykły Boys. O.
0: Konin FM 104.1.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.
1: Dla Ani o blond włosach z czerwonej Audicu. Taki dostaliśmy SMS, chyba o pozdrowienia chodzi, więc przekazujemy.
2: Pozdrawiam Renatę i to jest od córki Moniki z dopiskiem dziękuję za wszystko, mamo.
1: Serdeczne pozdrowienia dla Mateusza i Julii od przyjaciół, niech spełniają się wasze marzenia.
2: Pozdrawiam Izabelę, to dużo szczęścia i radości każdego dnia i to od męża Dariusza.
1: Co my tam mamy dalej? Patrzę. Gorące pozdrowienia dla Sebastiana, Patryka i Oliwii od całej rodziny. Miłego dnia i świetnej zabawy. I to wszystko chyba?
2: To wszystko. Za
1: jeszcze
2: tydzień
1: zobaczmy.
2: Jest piątkowa remiza i za tydzień będzie w ogóle najkrótsza noc na świecie.
1: O!
2: Znaczy, ale to w weekend? To
1: za dwa tygodnie chyba.
2: Za tydzień. Jest
1: za tydzień?
2: 20.
1: Aha. No dobra, może i tak.
2: No i tyle.
1: No to co? Do usłyszenia. Miłego weekendu życzymy.